0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: W Mińsku ruszył proces karny księdza Anatola Parachniewicza. Proboszcz parafii katolickiej w Olkowiczach jest przetrzymywany w areszcie śledczym KGB od ponad 200 dni. Sąd odbywa się za zamkniętymi drzwiami i żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie nie ma. Natomiast, jak podaje portal Catholic Live, według wiernych władze oskarżają kapłana o zdradę państwa. Na czym polegają te oskarżenia, również nie jest wiadomo. Jednak wcześniej pojawiały się wersje, że powodem do aresztu Anatola Parachniewicza mogły być działania związane z zachowaniem pamięci o Polakach, którzy w przeszłości zginęli na terenie dzisiejszej Białorusi. Wiadomo również, że ksiądz otwarcie sprzeciwiał się rosyjskiej agresji na Ukrainę, potępiał wojnę oraz wzywał do pokoju i nawrócenia. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, proces księdza Parachniewicza jest przykładem wrogich intencji nie tylko wobec Kościoła katolickiego, ale również wobec Warszawy.
3: Widzimy, że mimo pewnych sygnałów odprężenia, gotowości do rozmowy, badania gruntu, jakie wysyła Warszawa, sprawdzania właśnie szczerości tych intencji, Mińsk nadal podtrzymuje swoją nieprzyjazną postawę opartą na celach wspólnych rosyjskich, białoruskich, celach antyzachodnich, podlegających logice wojny hybrydowej wobec Zachodu, również wobec sąsiadów unijnych, Łotwy, Litwy i Polski.
2: Ksiądz Anatol Parachniewicz jest sierotą i nie ma rodziny ani bliskich, dlatego bardzo trudno jest uzyskać informacje na temat jego sytuacji. Urodził się we wsi w rejonie Żłobińskim, a wychowywał się w domu dziecka. Obecne prześladowanie kapłana wpisuje się w praktykę ostatnich lat, którą białoruskie władze stosują wobec Kościoła katolickiego. Wcześniej na podstawie tego samego artykułu kodeksu karnego dotyczącego zdrady państwa skazany został na wieloletni wyrok kolonii karnej ksiądz Henryk Okołotowicz, który później został uwolniony w ramach dialogu między Mińskiem a Watykanem. Rosja kontynuuje zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie. Agresor za główny cel wziął infrastrukturę energetyczną, niszczy stacje benzynowe i uderza w budynki mieszkalne. W całym kraju codziennie wyjął alarmy przeciwlotnicze, a obywatele spędzają noce w schronach, metrze czy na podziemnych parkingach. Z kolei siły zbrojne Ukrainy skutecznie bronią własnego kraju, zadając poważne ciosy najeźdźcy, m.in. poprzez uderzenia w głąb terytorium okupanta. Zdaniem Kijowa już ponad połowa mocy rafineryjnych Rosji została sparaliżowana. Natomiast Kreml, nie osiągając od ponad 4 lat swoich celów, eskaluje presję na państwa NATO poprzez akty sabotażu i dywersji oraz ataki powietrzne przeprowadzane w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. Ponadto w ostatnich tygodniach Moskwa kilkakrotnie sygnalizowała gotowość do użycia broni jądrowej przeciwko NATO i jego państwom członkowskim. Te akty zmuszają państwa zachodnie do reakcji. Polskie władze podejmują szereg działań mających na celu zniechęcenia Kremla do agresji i dalszej eskalacji, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego terytorium i obywateli, twierdzi minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Jeżeli chodzi o prowokacje Federacji Rosyjskiej, postępują, agresja jest coraz większa, już nie tylko naruszenie przestrzeni, ale właśnie uderzenia w obiekty. Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiące i lata.
2: Od początku rosyjskiej inwazji Białoruś pozostaje ważnym zapleczem wojskowym Kremla. Mińsk udostępnił rosyjskiej armii swoje terytorium, lotniska i infrastrukturę, umożliwiając przeprowadzanie ataków na Ukrainę także w kierunku Kijowa. Białoruś wspiera również rosyjską machinę wojenną, dostarczając jej sprzęt i współpracując z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym. W ten sposób reżim Aleksandra Łukaszenki pozostaje bezpośrednio zaangażowany we wsparcie rosyjskiej agresji. 6 października 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem urodził się Jan Bułhak, jeden z najwybitniejszych polskich fotografów, nazywany ojcem i nestorem polskiej fotografiki. W tym roku przypada 150. rocznica jego urodzin. Bułhak nie był jednak tylko artystą. Był również dokumentalistą, pedagogiem i teoretykiem fotografii. Aparat fotograficzny traktował jak narzędzie zapisywania pamięci. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmowały ziemie dzisiejszej Białorusi. Miasta, miasteczka, wsie, dwory, zabytki i krajobrazy. Fotografował m.in. Nowogródek, Grodno, Nieświerz, Baranowicze, Lidę i wiele innych miejsc związanych z historią i kulturą dawnych Kresów. Jego fotografie stały się niezwykle cennym świadectwem świata, który w dużej mierze bezpowrotnie się zmienił, mówi krajoznawca Konstanty Szytel.
0: Jeśli tak mówić o całokształcie pracy Bulhaka, to zaryzykuję stwierdzenie, chyba nikt jemu nie dorównał. Było po nim dużo bardzo utalentowanych fotografów, ale na tyle z różnych stron oddać piękno naszej ziemi, no to chyba lepiej jak Jan Bulhak, to chyba nikt nie potrafi.
2: Jan Bulhak pozostawił po sobie ogromną spuściznę. Tysiące fotografii, negatywów, publikacji i tekstów poświęconych fotografii. Jego dorobek do dziś jest ważnym źródłem wiedzy o historii, kulturze i krajobrazie Kresów. Jest także inspiracją dla kolejnych pokoleń fotografów i badaczy. Zdjęcia Jana Bulhaka są dziś wykorzystywane przez historyków, muzealników, konserwatorów zabytków oraz badaczy dziejów tych ziem. Pozwalają porównywać dawny wygląd miejsc z ich współczesnym stanem i pomagają odtwarzać historię poszczególnych obiektów. Bardziej szczegółowo o losach słownego rodaka opowie Aleksy Szota w drugiej części programu Z nadniem na i Brazy.

0: Słuchają Państwo programu Z Nadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Z Nadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Nie zawsze wojna zaczyna się od wystrzału. Czasem pierwszym jej frontem jest ekran telefonu, nagłówek wiadomości albo pozornie niewinny wpis w mediach społecznościowych. Właśnie o takim sposobie prowadzenia walki opowiada spektakl Wojna na słowa, przygotowany przez Instytut Prawa Performatywnego i zaprezentowany w Białymstoku. Twórcy przedstawienia przyglądają się rosyjskiej dezinformacji i mechanizmom wojny informacyjnej, prowadzonej przez Rosję i Białoruś. Interesuje ich nie tylko to, jakie fałszywe informacje trafiają do odbiorców, ale przede wszystkim w jaki sposób są konstruowane, rozpowszechniane i wykorzystywane do wywierania wpływu na społeczeństwo. Nad spektaklem pracowali wspólnie artyści, dziennikarze, prawnicy i eksperci zajmujący się bezpieczeństwem informacyjnym. Przez kilka miesięcy analizowali konkretne przypadki, rozmawiali ze specjalistami, przyglądali się sieciom powiązań i sposobom działania operacji wpływu. Zebrany w ten sposób materiał nie trafił jednak do raportu czy analizy. Został przeniesiony na scenę. W efekcie powstała teatralna opowieść o wojnie, której nie widać na pierwszy rzut oka, ale której skutki mogą być odczuwalne bardzo realnie. O tym, jak narodził się pomysł spektaklu i czego jego twórcy chcą nauczyć widzów, opowiada Filip Płóciennik, jeden z jego pomysłodawców.
3: W Instytucie Prawa Performatywnego mamy kilka osób, które są niezwykle zaangażowane w tworzenie naszych spektakli i zajmujemy się tym, żeby po prostu ważne kwestie społeczne z naszej perspektywy poruszać na scenie. Dawno temu spotkaliśmy się na takim naszym wewnętrznym spotkaniu, myśleliśmy, co nas najbardziej w tym momencie rusza, o czym chcielibyśmy opowiedzieć, co jest naszym zdaniem problemem. I ta dezinformacja rosyjska była jednym z naszych takich najczęstszych głosów, najczęściej się pojawiała i wracała, więc doszliśmy do wniosku, że musimy ten temat poruszyć, że jesteśmy na etapie tej wojny informacyjnej, no bo nazwijmy to wojną, to jest wojna ze strony rosyjskiej, z naszej strony polskiej jeszcze chyba jako wojna w pełni nie jest traktowana, że jej efekty zaczynają nas dotykać, że coraz więcej widzimy tych antyukraińskich narracji, że nas to boli, że nas to martwi, że nas to niepokoi. W związku z tym chcieliśmy ten mechanizm, sami nie do końca go znając na początku, rozebrać na czynniki pierwsze i w taki rzetelny, dokumentalny, ale też ciekawy w formie sposób opowiedzieć naszym potencjalnym widzom.
4: Mateusz Janicki, aktor.
5: No myślę, że to jest jeden z kluczowych w ogóle elementów działań wojennych rosyjskich przeciwko wolnej Europie, bo z jednej strony mamy tą agresję realną, która jest na Ukrainę, a z drugiej strony mamy permanentną próbę skonfliktowania państw europejskich, bicia klina między te państwa, ale też w tych społeczeństwach, podzielenia te społeczeństwa. No i głównym narzędziem Rosji jest właśnie dezinformacja. Z jednej strony mamy takie realne działania, jak działania dywersyjne, których też już doświadcza Europa od dłuższego czasu, a z drugiej strony kolejnym elementem tego działania jest działalność dezinformacyjna. W tym raporcie, który my przywołujemy, niesamowity jest taki moment, o którym my nie mówimy, ale który jest w raporcie Sejmowej Komisji do Spraw Rosyjskiej Dezinformacji. Informacji, rosyjskich wpływów. Ten raport między innymi dotyka sytuacji na polsko-białoruskim pograniczu. Tego, jak w przypadku Kuźnicy, jak była tam sytuacja dużej ilości migrantów, która była po stronie białoruskiej, która przechodziła na polską stronę. Dzisiaj już wiemy, że ta cała sytuacja była sterowana wręcz przez funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki na miejscu, którzy sterowali tą grupą uchodźców, ale ze względu na to, że Polska wtedy zdecydowała się na wyrzucenie dziennikarzy z podgranicznych terenów, to, co przedostawało się do polskiej infosfery, zostało prześledzone przez ten raport, że to były dwa konta. Dwa konta na Instagramie dwóch białoruskich agentów Łukaszenki, którzy zainfekowali polską przestrzeń medialną i właściwie cała narracja wokół Kuźnicy i jeżeli jakikolwiek polityk, jakikolwiek dziennikarz powoływał się na wiadomości z drugiej strony, ze strony białoruskiej, pochodził z dwóch kont de facto. I niesamowite jest to, że jedno konto wystarczył jeden post, po czym powielone przez 5-6 polityków i dziennikarzy stawało się ogólnie oczywistą informacją, mimo tego, że wychodziła z jednego konta. Znaczy, że łatwość tego zainfekowania tej sfery informacyjnej była, jest niesamowita w tym przypadku, na którym to dokładnie jest pokazane. No i teraz wracając o tym, o czym my mówimy, no to jest jeden z kluczowych w ogóle elementów budowania odporności europejskiego czy polskiego społeczeństwa, to znaczy właśnie uzbrojenie się w przeciwko nieprawdziwych wiadomościom, właśnie dezinformacji.
3: Raport Rządowej Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich i Białoruskich, tam od lat 2004 do lat 2024, właśnie bada wpływy białoruskie i rosyjskie na Polskę. My się zajmowaliśmy stricte Rosją, natomiast też fragmenty dotyczące białoruskich wpływów w tym raporcie są i te narracje rosyjsko czy białoruskie często są bardzo zbieżne i cele wydaje mi się, że też są dość zbieżne, więc tutaj na pewno Białoruś też w pewien sposób oddziałuje. Natomiast my głównie badaliśmy aspekt rosyjski, więc tym białoruskim się tak jakoś bardzo mocno nie zajmowaliśmy.
6: Arkadiusz Brykalski, mój zawód wykonywany to aktor. Dzięki temu spektaklowi dopiero zacząłem jakby pojmować tą istotę tego, bo dla mnie są pewne rzeczy oczywiste z mojego punktu widzenia. Ja nie mam takiej swojej osobistej zgody na pewne poczynania. Dla mnie agresor jest tylko agresorem, a obrońca pozostaje obrońcą. Więc jakby tu takich różnych rzeczach, które wpływają po drodze na pewien stopień jakby naszej świadomości, no powiem szczerze, na mnie nie ma to wpływu. Dla mnie są fakty, które świadczą o czymś. Ja poznaję tą skalę dezinformacji i zasadę i mechanizm dezinformacji właśnie podczas tego spektaklu, potwierdzając sam dla siebie pewne rzeczy, które dotykają mnie przy pracy przy tym spektaklu.
3: No najlepiej by było, gdybyśmy mieli też jakieś państwowe mechanizmy, które przeciwdziałałyby temu wlewaniu się dezinformacji do polskiej sieci. Natomiast jest to pewnie bardzo trudne, bo powstają setki tysięcy, o ile nie miliony treści dezinformujących z niezwykłą regularnością. To jest po prostu zalew. Bardzo ciężko stwierdzić, które informacje są z farm rosyjskich troli, które nie są, jeżeli już je zweryfikujemy, bo NASK je weryfikuje i poddaje część ich analizie, bo też nie ma mocy przerobowych, no to wtedy zgłaszane są prywatną platformą, a prywatne platformy nie mają obowiązku ich zatrzymywać, weryfikować i tak dalej. Więc super byłoby, gdybyśmy mogli kontrolować te duże platformy. No i świetnie by było, gdybyśmy mieli jeszcze znacznie większe środki zaangażowane w ten fact-checking, w to, żeby sprawdzać, czy informacje są prawdziwe, czy nieprawdziwe. To jest na pewno trudne, to wymaga dużych nakładów i dużych środków, ale czymś, co realnie wydaje mi się w miarę szybko jesteśmy w stanie zrobić, bo to wszystko wymaga rozwinięcia pewnych mechanizmów, to się nie zdarzy dzisiaj, to może się zdarzyć za kilka lat, no to uświadamiać ludzi, na czym polegają mechanizmy dezinformacji i to się staramy robić, oraz pokazywać, jak możemy sami we własnym zakresie te dezinformacje weryfikować, jakimi mechanizmami się posługuje, na co zwracać uwagę oraz gdzie taką dezinformację możemy zgłosić, bo jeżeli będziemy bardziej świadomym społeczeństwem jako całość, no to też będziemy mieli większą odporność wobec tej dezinformacji.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berezyny będziemy kontynuować opowieść o żołnierzu Armii Krajowej Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o losach Jana Bułhaka, ojca polskiej fotografii, pochodzącego z Nowogródczyzny. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Emigranci oraz jego przebojowym utworem Na falochronie.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berezyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Zagończyka aresztowano dwa dni po nieudanej próbie ucieczki i tragicznej dla resortu bezpieczeństwa pomyłce. Pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, chcąc wzbudzić w Zagończyku podejrzenia odnośnie współpracy z właścicielką mieszkania, celowo jej nie aresztowali. Zabieg przyniósł pożądany skutek, gdyż według UB Selmanowicz uwierzył w zdradę matki Krzywickiego. Z podanych wersji wydarzeń towarzyszących aresztowaniu Zagończyka bardziej prawdopodobna wydaje się pomyłka funkcjonariuszy UB i MO, gdyż w żadnym protokole przesłuchań ani w wyroku śmierci nie postawiono Selmanowiczowi zarzutu zabójstwa lub zranienia przedstawicieli resortu bezpieczeństwa. A przecież żołnierz Łupaszki nie mógł raczej liczyć w tym przypadku na wspaniałomyślność sądu. Po zatrzymaniu Zagończyk został przewieziony do aresztu śledczego w Gdańsku, osadzony w pionie śledczym, a następnie poddany licznym przesłuchaniom. Na podstawie relacji więźniów aresztu w Gdańsku można się domyślać, że śledztwo było prowadzone w sposób brutalny. Z dokumentów wynika, że pierwsze przesłuchanie odbyło się 8 lipca 1946 roku w obecności podporucznika Stanisława Majewskiego. Niezweryfikowane źródła podają, że Zagończyk jeszcze w lipcu w trakcie jednego z przesłuchań podjął próbę ucieczki. W tym czasie teren aresztu nie był dostatecznie ogrodzony betonowym murem, a w jego sąsiedztwie znajdowały się ogródki oraz pastwiska dla krów i koni. Zagończyk wyskoczył przez okno, wsiadł na jednego z pasących się koni i zmierzał w kierunku ulicy 3 Maja, ale tuż przed opuszczeniem terenu więziennego został zatrzymany przez wartownika. O próbie ucieczki wspominają również Jan Babczenko oraz Raymond Bolduan, ale przedstawiają ją, co nie dziwi, zupełnie inaczej. Otóż według nich Zagończyk uciekł przez małe okno toalety, do której został zaprowadzony przez funkcjonariusza UB. Poszukiwany przez kilkanaście osób, został po kilku godzinach odnaleziony w stojącym pod murem więzienia nieczynnym kotle kuchennym. Z kolei w pracy Dariusza Fikusa można znaleźć informację, że Zagończyk uciekł z celi i ukrył się we wspomnianym już wcześniej nieużywanym kotle kuchennym znajdującym się na podwórzu. Pytany o okoliczności ucieczki, miał tłumaczyć, że jest zbudowany jak kot, co ułatwia mu przeciskanie się przez kraty. 17 sierpnia odbyła się rozprawa sądowa, na której był obecny prokurator porucznik Ludwik Alwin oraz obrońca z urzędu Kazimierz Ogrodzki. Przewodniczący Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku major Adam Gajewski skazał Feliksa Selmanowicza na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przypadek całego mienia. Jeszcze tego samego dnia Zagończyk napisał do prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta prośbę o ułaskawienie. Jako okoliczność łagodzącą podał fakt, jakoby do działalności konspiracyjnej został zmuszony przez Łupaszkę, który rzekomo miał mu zagrozić śmiercią, gdyby się jej nie podjął. Tu cytat. Groził mi likwidacją na wypadek nieprzystąpienia do akcji, którą kierował. Podany argument przywodzi na myśl opisaną już wcześniej taktykę, jaką Zagończyk ustalił z Jachną w momencie ponownego wstąpienia jej na ścieżkę partyzancką. Dzień po ogłoszeniu wyroku Zagończyk napisał drugą, znacznie obszerniejszą prośbę o ułaskawienie. Na podaniu widnieje adnotacja z 21 sierpnia 1946 roku, że prezydent z prawa łaski nie skorzystał. O wykonaniu wyroku śmierci i pamięci o Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk, opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Berezyny już za tydzień.

0: polskie podróże na Białorusi.
1: Wszystko zaczęło się od aparatu fotograficznego, który dostała jego żona. Jan Błuchak miał wtedy blisko 30 lat i gospodarował w majątku pod Mińskiem. Pomagając Annie przy robieniu zdjęć, odkrył zajęcie, któremu poświęcił resztę życia. Z czasem jego fotografie trafiły na międzynarodowe wystawy, a on sam zaczął uczyć innych, jak za pomocą światła opowiadać o świecie. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. 6 października minęło 150 lat od urodzin Jana Błuchaka. Zapraszam na spotkanie z tym wybitnym fotografem, pisarzem i wędrowcem, który utrwalił na zdjęciach miasta i krajobrazy dzisiejszej Białorusi, Litwy i Polski. Urodził się w 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem, w dzisiejszym rejonie korelickim. Wychowywał się w ziemiańskiej rodzinie. Ojciec, Walery Błuchak, zajmował się majątkiem. Po latach Jan wspominał go tak. Mój ojciec był typem szlachcica Rzeczkosieja, miernego stanu, człowiekiem prostym, oddanym pracy i domowi, nawykłym do pola, stajni i gumna. Ojciec, bardzo zapracowany, był wciąż poza domem, na polu albo w drodze. Zainteresowanie sztuką rosło dzięki książkom. Mały Jan przeglądał ilustrowane czasopisma i album z reprodukcjami obrazów Matejki. W pobliskim Czombrowie u krewnych Karpowiczów odkrywał kolejne ryciny i dzieła europejskich malarzy. Zanim wziął do ręki aparat, uczył się patrzeć na obrazy. Równie ważną szkołą wrażliwości był rodzinny krajobraz, do którego później wracał w fotografii i w literaturze. Po nauce w wileńskim gimnazjum wyjechał na studia do Krakowa, nie ukończył ich i powrócił na wieś. Ożenił się z Anną Chaciską, zamieszkał w majątku Peresieka pod Mińskiem, który dostał w spadku po matce. Właśnie tam około 1905 roku zaczął fotografować aparatem, który dostał od żony. Pierwsze kroki pomagał mu stawiać Bolesław Domejko, fotograf z Nowogródka. Błuchak powoli zdobywał doświadczenie, wysyłał prasę na konkursy i do czasopism. Hobby zwolna przeradzało się w artystyczną pasję. Przełomem okazała się znajomość z Ferdynandem Ruszczycem. Malarz dostrzegł zdolności Błuchaka i zachęcił do zawodowego zajęcia się fotografią. Pomógł mu także znaleźć pracę w Wilnie, na stanowisku oficjalnego fotografa miejskiego. Błuchak doskonalił też warsztat uznanego portrecisty Hugona Erfurta w Dreźnie, a w 1912 roku otworzył wileńską pracownię. Na zamówienie władz miejskich fotografował zabytki i widoki miasta, ulice i zaułki, kościoły, dziedzińce. W jego kadrach architektura nabierała jednak szczególnego nastroju. Łuk bramy obramowywał widok, mur wyłaniał się z cienia, słońce wydobywało kształt kolumn. Błuchak szukał takiego oświetlenia i takiej kompozycji, które pozwolą zamienić dobrze znane miejsce w obraz zatrzymujący uwagę. Ten sposób fotografowania wiązał się z pikturializmem, nurtem zbliżającym fotografię do malarstwa i grafiki. Błuchak przywiązywał wielką uwagę do tonów szarości, do światłocienia i nastroju. Wprowadził do polskiego języka pojęcie fotografika, podkreślające artystyczny charakter zdjęcia. Pisał książki o fotografii, jej technice i estetyce. Przekonywał, że o wartości obrazu decydują również wrażliwość i świadome wybory autora. Od 1919 roku kierował zakładem fotografii artystycznej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Przez 20 lat uczył studentów, ale opowiadał o fotografii nie tylko w salach uniwersyteckich, ale też w programach Wileńskiego Radia. Współtworzył środowisko fotograficzne, uczestniczył w wystawach, publikował. Choć kojarzy się przede wszystkim z pejzażem i zabytkami, fotografował także ludzi, a nawet architekturę przemysłową. Z aparatem wędrował daleko poza Wilno. Utrwalał Grodno, Nowogródek, Mir, Nieświerz, Jezioro Narocz i Polesie. Rozwijał ideę fotografii ojczystej, która miała przybliżać odbiorcom kraj i budować przywiązanie do jego krajobrazu. Dzisiaj jego zdjęcia pomagają rozpoznać wygląd miejsc drastycznie zmienionych przez wojny, rozbiórki i przebudowy. Rodzinna Nowogródczyzna pozostała obecna również w jego pisarstwie. W poemacie Moja Ziemia, wydanym w 1919 roku, wracał do Świtezi, Miru i Niemna. Podczas II wojny światowej spisywał wspomnienia w książce Kraj lat dziecinnych. Odtwarzał w nich dom, rodziny i obyczaje, próbując ocalić świat swojego dzieciństwa, który przeminął na zawsze. W lipcu 1944 roku, podczas walk o Wilno, spłonęła jego pracownia wraz z ogromną częścią fotograficznego dorobku, dziesiątkami tysięcy zdjęć i negatywów. Po wojnie Błuchak zamieszkał w Warszawie. Wspólnie z synem Januszem fotografował zniszczone miasto i nadal pracował. Był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Fotografów. Zmarł w 1950 roku w Giżycku, w wieku 73 lat. Pozostały odbitki, albumy i książki. Dzięki nim wciąż możemy podążać za jego spojrzeniem, zobaczyć światło na sianie Wileńskiego Kościoła, drogę na Nowogródczyźnie, brzeg Naroczy. To spojrzenie kształtowało się jeszcze w Ostaszynie, wiele lat zanim Buchak po raz pierwszy wziął do rąk aparat fotograficzny. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Emigranci oraz jego przebojowym utworze Na falochronie. Emigranci to polski zespół rockowy założony pod koniec 1989 roku przez gitarzystę Edmunda Stasiaka, wcześniej muzyka Lady Punk. Do zespołu dołączyli basista Robert Jaszewski, znany z oddziału Zamkniętego, perkusista Piotr Szkudelski z Perfektu oraz wokalista Paweł Kukis, wcześniej związany m.in. z zespołami Hack i Aja RL. Początkowo muzycy spotkali się tylko po to, aby nagrać jeden utwór. W maju 1990 roku w studio Izabelin powstało Na falochronie. Muzykę napisał Edmund Stasiak, a tekst Paweł Kukis. Piosenka opowiadająca o trudach i beznadziei służby wojskowej szybko stała się wielkim przebojem. Na falochronie odniosło ogromny sukces na liście przebojów programu trzeciego. Utwór 12 razy znalazł się w pierwszej piętnastce, a czterokrotnie zajmował pierwsze miejsce. Sukces przekonał muzyków, aby kontynuować działalność jako regularny zespół. Pierwszy koncert Emigrantów odbył się w styczniu 1992 roku podczas Rock for AIDS w warszawskiej hali Gwardii. W tym samym roku ukazał się debiutancki album Rosja i Ameryka. Na płycie znalazły się autorskie kompozycje Stasiaka i teksty Kukiza, a także cover Led Zeppelin, piosenka Emigrantów. Popularność zdobyły m.in. utwory Prosto do Słońca, Nawet Tu oraz Rosja i Ameryka. W 1993 roku z zespołu odszedł Piotr Szkudelski, którego zastąpił Marek Surzyn. Niedługo później grupę opuścił również Paweł Kukis, powracając do zespołu Piersi. Nowym wokalistą został Marek Hojda. W 1995 roku Emigranci wydali drugi album Mówię do Ciebie. Płyta przyniosła kolejne popularne utwory, m.in. Mogłem i Przejdę przez ogień. Zespół intensywnie koncertował, występował również w rozgłośniach radiowych. W maju 1995 roku poprzedził Perfekt podczas koncertu na stadionie Legii. W specjalnym składzie wykonano wtedy Na falochronie z udziałem Pawła Kukiza i Piotra Szkudelskiego. Pod koniec lat 90. działalność zespołu stopniowo wygasła. W 1998 roku Emigranci zawiesili działalność. Do reaktywacji doszło w 2004 roku. Edmund Stasiak i Robert Jaszewski ponownie stworzyli zespół, a nowym wokalistą został Rafał Brzozowski, znany z programu Szansa na sukces. Odnowieni Emigranci koncertowali z repertuarem opartym na największych przebojach grupy. W 2005 roku wystąpili podczas gali Top Trendy, a rok później ukazała się ich trzecia płyta i inne utwory. Album promował singiel Ludzie i Rzeczy oraz nowa wersja Na falochronie 2006. Zespół wystąpił również podczas Jarocin Festival 2006, gdzie w Na falochronie gościnnie pojawił się Paweł Kukis. W kolejnych latach następowały dalsze zmiany w składzie. W 2007 roku nowym perkusistą został Maciej Gołyźniak, a podczas części koncertów Rafała Brzozowskiego zastępował Marcin Czyżewski. Emigranci pozostali aktywni do 2011 roku, kiedy ponownie zawiesili działalność. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 1990 roku. Muzykę skomponował Edmund Stasiak, tekst napisał Paweł Kukis. Przed Państwem Emigranci na falochronie.

0: Niemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znad Niemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Radio Racja u Subotu, jak zawsze po subotach, z akcentem na kulturę. I woś, posłuchaj, mnie było ciekawe dołączyć się do białoruskiej postanowki, tym bardziej, że tam graje moja kochana żanczyna. Polski producer Piotr Rus podtrzymał jakości producera muzyczny spektakl Dolores Imperfect Full Strip Soul i twór międzynarodny przy udziele tak samo Białorusów. Pra uzajema rozumienie pomiędzy narodami Piotr Rus rozpowiął naszej żurnalistce Marynie Sawickiej.
1: Распавядзіце, калі ласка, з чаго менавіта для вас пачалася гэтая пастаноўка і чаму захацелася яе падтрымаць?
2: Зачалася ад міласці, ponieważ moja narzeczona jest aktorką i ona razem z Jurą rozpoczęła ten projekt i jak to w związku kobieta, aktorka zawsze mówi, ojej, ojej, musisz mi pomóc i na początku po prostu potrzebowali takiej pomocy, coś przewieźć, porozmawiać i tak dalej, ponieważ Polska jest krajem takim, jakim jest, no i obcy krajowcy, nawet jeżeli mówią sprawnie po polsku, to często są traktowani troszeczkę z przymrużeniem oka niestety, więc przy takich rozmowach, takich poważniejszych ustaleniach, to po prostu włączałem się, żeby nie było jakichś tam problemów potem, ale nigdy, że ktoś po prostu nie oszukał, czy nie wykorzystał ich. No i z czasem zaczęliśmy tak coraz więcej ogarniać, coraz więcej i nagle się okazało, że jestem razem z nimi.
1: Kolki razy wybaczyli tę postanowkę?
2: Ja widziałem tylko dwa razy. Widziałem na premierze oczywiście, trochę prób widziałem, no i widziałem w Rumunii na festiwalu.
1: Jakie wrażenia byli od tych samych postanowek?
2: Przede wszystkim najpierw zobaczyłem spektakl Jury Koniec półświni. Troszeczkę już wiedziałem, z kim mam do czynienia i łącząc to z tym, że Walentyna jest trochę crazy. Jak poznałem resztę zespołu, to wiedziałem mniej więcej, w którym kierunku to pójdzie. Oczywiście było to dla mnie zaskoczenie, ale oczywiście pozytywne. No, to jest świetny spektakl i świetna zabawa, taki śmiech przez łzy. Wydaje mi się, że wciąż jest to spektakl, którego Polacy do końca nie rozumieją, ponieważ przeciętny Polak, nawet taki, który czyta wiadomości, słucha, interesuje się tym, co się dzieje. On nie ma pojęcia, jak ciężkie życie i jakie problemy mają w codziennym życiu imigranci. To, że się czeka latami na kartę pobytu, czekając na tę kartę, nie można wyjechać z Polski, niektórzy nie mogą pracować, wyłączane są konta bankowe, codzienna dyskryminacja w urzędach, nie oszukujmy się, rasizm wręcz na ulicach i jeszcze teraz politycznie to wszystko jest podciągane. To powoduje, że jeszcze, co jest najważniejsze może, to, że wszyscy, którzy tworzą Dolores, to są wybitni artyści o bardzo wysokim wykształceniu i umiejętnościach i doświadczeniu. Nie chcę tutaj się jakoś podlizywać koledze Jurze, ale rzeczywistość jest taka, że jakość pracy, wrażliwość artystyczna, umiejętności każdego z nich są moim zdaniem dużo wyższe niż analogicznie u polskich artystów. Po prostu szkoła, to jest trochę opinia częściowo zasłużona. To ja nie potrafię wszystkiego aż tak ocenić. Nie jestem zawodowo związany z filmem, a nie z teatrem, więc tak raczej to z obserwacji, z tego co słyszę. Ale szkoła rosyjska, białoruska i ukraińska teatralna po prostu jest dużo bardziej wymagająca wobec twórców i aktorów i reżyserów. I ich po prostu umiejętności, wiedza, umiejętność pracy z przedmiotami, z ludźmi, z aktorami po prostu jest dużo wyższa. To jest też takim elementem, który nie dziwię się frustruje ich, dlatego że gdyby nie to, że musieli wyjechać swojej ojczyzny, uciekać ze swoich krajów, to myślę, że każde z nich byłoby po prostu na topie absolutnym, jeżeli chodzi o karierę zawodową. A tutaj no, muszą zderzać się z rzeczywistością, jaka jest, wieczną walką o pieniądze, na cokolwiek, no bo wiemy, jak to wygląda. To może wracając do tego, ja nie jestem obiektywny oczywiście, tak, bo jak się uczestniczy przy czymś, patrzy na pracę, obserwuje, to automatycznie się serce mu włącza w to, ale sam fakt, jak oceniane jest to przez krytyków, też przez międzynarodowe różne festiwale, no bo mieliśmy kilka zaproszeń na festiwale międzynarodowe i w Polsce, i za granicą. Też okazało się, że nie ze wszystkiego można skorzystać, bo Walentyna na przykład jest wyłączona w tym momencie z możliwości wjazdu za granicę, ale dostaliśmy się do finału z Off Theatr, czyli niezależnych produkcji w Polsce. 7 spektakli z całej Polski, z całego roku zostało wybranych, wśród nich nasz spektakl. To jest trochę tak, jak Zbyszek Domagalski, mój serdeczny kolega, powiedział, przedstawiając mnie kiedyś komuś, powiedział, to jest Piotr Rus, jego się albo kocha, albo nienawidzi. I trochę też jest tak, że sztuką Jury, że ona nie pozostawia obojętna, że to nie da się obejrzeć czegoś, co robi Jura, obejrzeć Dolores i wyjść i powiedzieć spoko było, no coś tam, albo wychodzi się i mówi absolutnie w życiu na coś takiego nie pójdę więcej, to było straszne, albo się wychodzi i po prostu wow. Na szczęście oczywiście zdecydowana większość jest po stronie wow, ale to jest fajne, że tego typu sztuka powoduje, że wychodząc, nawet jeżeli się nie podoba, to się rozmawia o tym, dlaczego się nie podoba, co się nie podobało, dlaczego to kłuje, boli albo przeszkadza. Więc tak jak powiedziałem, to nigdy nie pozostawia człowieka obojętnym i to jest super. Ważne dla mnie jest takie trochę przesłanie społeczne, ponieważ ja wiem, że ludzie z Ukrainy, Rosji, Białorusi, ci, którzy muszą uciekać z swoich krajów albo przez wojnę, albo przez politykę, oni mają tyle problemów codziennych, że nie są w stanie myśleć o pewnych rzeczach, ale chciałem ich zachęcić, was, do tego, żebyście nawzajem się wspierali, bo w Polsce są Białorusini albo Rosjanie, to nie są ludzie, którzy popierają władze swoje, tak? To, co się dzieje w tych krajach. Oni prawie zawsze uciekli stamtąd, ponieważ chcą innego życia. Inaczej sobie wyobrażają swoją ojczyznę, ale jednocześnie mają prawo absolutnie czuć się związani z swoim krajem. I no może to jest taka głównie do Ukraińców prośba, ale nie zamykajcie się na imigrantów i uciekinierów z Rosji, z Białorusi. Pomagajcie sobie nawzajem, dlatego że to są ci ludzie, którzy, mam nadzieję, lepszej przyszłości będą z kolei zawsze po waszej stronie.
0: A pokaz spektaklu Dolores Imperfect Full Strip Show odbył się w Warszawie 7 października.

0: Racja.
1: A w bliższych nowinach Rosjanie proponowali ze szasa stupak po Ukrainie, a obwieszczenie Jarosława Iwaniuka o wyszuk może obostryć odnosiny Białorusi i Polszczy. Ulady Białorusi stwarają nowe struktury, jakie słuchać jedna za jednej. Bolszu nowinach z Anżeliką Lelkowską i prostej chwiliny.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Sunny Funny Morning, taki zaholowak mojej pieśni hurtu Lotto. Mają 2026 rok, znaczy Janyssa, bo już amal 15. Ale raniej stwarali osnownym trio z tego albumu Out Here, to już kwartet. Pakolki da trycharskich muzykał, gitarysta Rechlickaha, kontrabasista Majka Majkowskaha i bubnecza Pawła Szpury, da uczyła się wokalistka Lazy Dolphin. I jak każuć muzyki, kali sustreli się na studiu 4 roch, już się spracowała i tak musiała zastać się. Kali ktoś ci zachocze odsoczyć raniejszy pracę hurtu, patrapić na różne momenty, kali było bolsz elektroniki, kali było bolsz improwizacyjnych prastorał u kompozicjach, a tut poszli u bolszuju melodyku. Melodii i ryfmu dostatkowa budzie i u następnej pieśni. Geta In and Out od hurtu Baltus. Geta trio z dalokiej Kolumbii. Sercem ci mozgam jego zjawiajca Baltazar Aquire, ale u hurcie jeszcze bas-gitarystka Vanessa Munoz i bubnacz Santiago Liscano. Ania Siejich, psychadelia rodem z 70-tych, jaką usłyszają z funkam, latynoskimi ryfmami ci elementami ambientalnej muzyki. Mocno jany zasiorodzony u minułym, ale u ich swoja toesność i muzyczna budyczynia, u jakoj nie tylko pauterajuć, a piszuć swoją historię, za co u ich swój kruch amatarał. Pakul posłuchajem, jeszcze tylko przywitaju się. Słuchajcie Slow z muzyka i ofiary Białoruskiego Radio Racja, a z wami Ilo Karpiuk. Zastaju się do końca godziny.

Z nowego albumu Manifest kolumbijskiego hurtu Baltus słuchali In and Out. A teraz posłuchajmy się jej na historii. A mole przekazać wiernym się daje je, bo już słuchali z tego albumu jednej pieśni. Kaliści proponowała wam The Ghost of Donahue z albumu Beam Cottage od bliźniatą Jonaha i Lily Flynn. Ale ta pieśnia zapisana była jeszcze z udziałem południowoafrykańskiego hurtu Joy. Geta był pokłon u boku kultury ich niej maci, ale tak samo odkrywanie swojej kulturnej i muzycznej tojestności. Piszący album wiernuli się u południową Anglii, u rodnej awakolicy, siedzieli u chatce podobnej na tuju, u jakiej prawieli dzieciństwa. Zaraz posłucham innej pieśni z tego albumu, jaka ja cudowna oddaje atmosferę miejsca, ale i podkreśliwaje talanowitość tych bliźniatów. Rambling Man, Johnny and Lily Flynn.

Brytyjski folk z albumu Beam Cottage. Folk muzyka Jasienia jeszcze wiernie ca, u wykonanie Robbie Basho, ale Pakul proponuje sustreczu z hurtą Cult of Luna. Dla tych, jak i ja, niewielmi zaczarowany metalowej muzyką, budzi chata moment, kiedy można na chwilinku odpuścić. Ale literalna, to będzie chwilinka ci dwie, kiedy muzyki Cult of Luna rozganiają ca u swojej muzycy, bo już taki bolsza czastka, że też mat plasta wysaniczny szeroki, krajowid, jaki warta poczuć. Hurt pochodzi ze Szwecji, a The Rift, ta zajawka nowa albumu In the Shadow of Your Shadow. Pieśnia pra samotu ludzkoga doświadczenia i potrzebu w tym kontekście być czastkaj adnadumcał, podzielać wartości i rozumieć, kto ja. Tady czasem twoja grupa określić nawet, kto nie z wami. I tu pakinu szmatkropie. The Rift.

Cult of Luna, szwedzki metalowy hurt, z redku i duchety muzyczny bok, wiede już trochę ta nisza, ale ja i daję je u siebie prostoru z nachodzu. A zaraz posłuchajmy innych szwedzkich muzykał, kontrabasista Johanna Bardinga i bubnacza Andreasa Werlinga. Do współpracownictwa zaprosił ich australijski multiinstrumentalist Oren Ambarci. Choć nazywają się go multiinstrumentalistą, u osnownym zajmuje się z wielkiej lubowiu gitarą, czasem bubnami, ale ta gitara jego zajmuje i stara się, korzystając z dobrej wiadomości nam instrumenta, otrzymywać hukowe eksperymenty. Nie ma je i nie stawić tu nijakich mierzeł. U składzie tego trio zapisali na pewno już 3 albumy z cykla Ghosted, jak sustrakajem na prekencji trzeciej czastki. Zapraszają.

Australijski muzyka ze szwedzkimi siebrami znaczy się album Ghosted 3 z wielkiej dyskografii gitarysta Orena Ambarchi. U słowa z muzyką zrozumiała. A nasz efir przeciągnie niezabywny, czarowny głos Robi Basho. Głos to jedno, a jego styl gry na akustycznej gitary, bo liczy mi go zdaje się jednym z paczynalników fingerstyle, dabołaje temu znakomitemu wykonawcy znaczenia u historii muzyki. Żył koratka, bo życie jego skończyło się prykrym, niespodziewanym zdarzeniem, ale pokinął ważny i wyraźny ślad. Z jego ciekawości kultury, muzyka i duchowości u schodu znikli unikalne zapisy, a u nas się nie Blue Crystal Fire i Robi Basho.

Amerykański z narodzenia, ale człowiek uschodu. Kalidzie prakulturny to jest naść. A przed nami jeszcze jedna wandrówka u Australii, odkąd kompozytor i gitarzyst Jet Carzel nie będzie tu długiej historii, pokolki na jego twórczość potrafiła pras kino, oglądający seans The Order, film Justina Carzela z 24 roku. Film pra tragicznej podziei z 80-tych godów, gdzie w jednym ze sztatów amerykańskich policja zmachała się z chwalej neonacyzmu. Muzyka atmosferna, tak skażu. Jet Carzel.

Muzyka Jeda Korzela z filmu The Order u efiry Białoruska Radio Racja, a bliżej końca naszej godziny zostraniem się z hurtem Hen Oglet, jaki atrymał swoją nazwę od frazy, jaka ja obaznaczaję Staroju Połnacz. Kielski region, jak i u ranie średniowiecznej Brytanii, składał się z południowej Szotlandii i północnej Anglii. Na albumie Magic hurt kidaje wyklik prawie ranemu do śledowania mistycznych zwyczajów za pomocą akustycznych instrumentów. Zamiast tych rejony, można skazać, pokazać u muzycy pełne paradoksy, ale i podobieństwy. Chyba to liczym starożytnym i tego, co liczym współczesnym. I to się wiadomo, odbywa się przez melodię. Niekie technologiczne wybory i tak samo wędrówki u czasie. Ale думаю, oryginalność tego hurtu absolutna jest zauważna. O tak skażę to. Przed nami Hen Oglet.

0: An absence of berries. An absence of berries. An absence of berries.
1: Словы з музыкай.
2: End of the Rhythm od hurtu Hen Oglet, chociaż jeszcze ta nie zusim koniec rytmu. Na koniec śniesznie pieradacz, jeszcze jedna sustrecza z gitarystą, jaki pierre utwaraje huk gitary w osio, to można z gitarą tylko nie asocjować. To będzie drugi supolny jego album ze Szwedem Bertlingem i Verlingem. Spodobało się mnie opisanie, zdaje się, autorska jego tego albumu, a to Ghosted 2. Telepatyczne i grupowoje myślenie odkrywaje akno u nowej sfery fusion. Funk jazzowe hity, polirytmiczne szkielety, ambientalne pastorali, postkrautskie drony i zichatliwy soundtrack Mary. Woś i jano, tre z albumu Ghosted 2, a ja, Ilo Karpiuk, zapraszają żo. Prasty dzień.

0: 16 wierośnia niewielka grupa 25 czarchowych politwiaźniów znajdła się na woli. Wśród ich był tak samo Aleś Czumakow, majster huślar, a dzień z muzyką hurta Stary Olsa. I heta jeho pieśnie poczęliśmy sionniaśniu programu. I bolsz tych pieśń sionnia budzie, bo na chwilinu trzeba zadumać się, co heta znaczyć, kiedy za kraty popadają ludzi, jaki ja głównym czynam zajmują się muzyka i piszą książki, czy redagują autorskie programy po radio. Bo Aleś Czumakow, już na woli, razem z im wyszli z turmy i czalcy hurta Torbend, ale za kratami dalej Alech Chamienka, lider hurta Palac i autor mnogich program na Radio Racja. I za kratami tak samo hukacz naszego radio Juraś Traszczyński, jakoga prawinoj dla reżimu było toje, że po majstersku realizował programy, chociaż takie jak poetyczne rozdumy. I ab tych ludziach nie lcha zabyć, trzeba głos nakryczać i może toj głos poczuć tyja, jakie mają wpływ na suświetną polityku. Bo lozung nie stralać do artysta nabierają w tym wypadku współczesnego znaczenia. A ten lozung swój paczatak maje Ukrainie, jakaja u nasz czas może tymże palidwiaźniam da pamachczy, mianowite o Amerycy. To woś tam, u 19 stachodzi, zjawili się u salunach nadpisy. Proszę nie stralać da pianista i on robić, co może.
1: Edgar Poe, Eldorado. Переклав з англійської Андрей Хаданович. Можны ваяр, ці разгушчар, зліваў дажджоў і граду, у зыркай брані мчаў на кані у пошуках Эльдарада. Ехаў штодзень, ехаў аж тень, лёг на душу як здрада, бо не знайсці нам у жыцці пекнага Эльдарада. Чуючы схіл колішніх сіл, рыцар і здані рады, здань, адкажы, дзе рубяжы шчаснага Эльдарада? Ёсць іншы свет, у апрамет найці ў раі, дай сабе рады, мчы, бою, мчы, каб дасягчы любага

0: Czego tak mocna baica ulada, što zamykaje u turmach tych, jak ja napełniają życie inszych ogólnoczelowieczymi wartościami zapisanymi na listku papiery, z jakoga rodzica literaturny twór, muzyczna etiuda, czy nawet mastacka karcina. Bo nie lcha nie nazwać getaha dziejenia strachem. Tyje, jakie żywuć u okrużeni uzbrojenych pazuby silowików bajaca takich ludzi, jak chociaż Aleś Puszkin, jaki za swoją niezależność i odmietność zapłacił życiom. I tylko plakać trzeba, że takich ludzi na szmat bolsz i że nie budąć dawać jany już swojego talentu usiemu człowiectwu.
1: Владимир Некляев, на теле нашем до хребта прокусы. На теле нашем до хребта прокусы, у жилах крупли стумленной крыви. А бошня на свете белорусы помруть с молитвой. Беларусь, живи! Але молитва мертвых не уратуе, не верни их с необытовых дорог. Бо где и кто молитву чуе тую, коли паусюль не белорусский.

Kanczajec sa sioniašňaja, nie nadta optymistyczna programa, ale i czas taki, że tego optymizmu trzeba szukać sa świeczkaj. Może i my u poetycznych rozdumach kiedyś jego znajdziem. A pak już to, ja Andrzej Szczepaniuk dziękuję wam za uwagę i zapraszaju na sustreczu. Prosty dzień.

0: чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У бліжэйшую нядзелю 11 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна, часам дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 13-15 цяпла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшша родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
2: Zalewny, choćem kurnik, choćem ko wiatrak powstał.
3: Uważają, że ten pomysł nie jest trafny, bo to jakby, bo oczywiście dla rolników jest jakby dobry, no bo musi rozwijać się, ale dla reszty nie po drodze. Ja jestem przeciw kurnikom, tak?
4: Nagonka na to, że to śmierdzi, świnie śmierdzą, bo są B, krowy śmierdzą też nie, kury śmierdzą też nie. I gdzie my mamy się rozwijać i gdzie my mamy budować?
5: Ja nie chcę bardzo mieszaty się, bo nie znam jak to będzie, jaki to będzie rezultat. Ludzie usie mówią, że to będzie smrdiety.
4: Bardziej chodzi o zalew i o wieżę widokową, że na Podlasiu ma być pusto i rosnąć las i chodzić tylko i wyłącznie żubry i łosie.
6: Mało się zostało tych rolników, więc my teraz praktycznie w ogóle nie odczuwamy tego rolniczego, że tak powiem, powietrza.
7: Ja jestem przeciwna tą postawić ochotę się na innym terenie od ludzi, od tej wsi i by nikomu nie przeszkadzało. No.
8: Niefortunne to miejsce, że to jest na cały kilometr od naszego zalewu. My to miejsce przygotowujemy, bo sobie zagospodarować i wkoło zalewu otoczenie. Powstaną piękne altanki, wieża widokowa, atrakcyjne, turystyczne rzeczy. Tylko tutaj mieście było takie turystyczne. I jeżeli tutaj za ryczkę powstaną kurniki, no to wiadomo, że z drugiego boku ryczki już domki turystyczne nie powstaną.
4: To gdzie my mamy budować? To może niech Niemcy budują i później nam sprzedają jako dobre mięso.

0: Падляшша родам. Сёння прыпынімся ў некалькіх мясцовасцях. Заглянем у Міклашы, у Ворлю, а таксама на калюню Антонава. Курыныя фермы на Беластольчыне перыядычна будзяць жыхароў нашых вёсак да актыўнасці. Не выключэнне і вёска Міклашы, дзе жыхары пачалі пратэставаць супраць запланаванай інвестыцыі трох куратнікаў. Магчыма, агульная колькасць курэй на ферме дасягне 120 тысяч. Варта адзначыць, што ў гэтым месцы ўжо стаіць адзін куратнік, і да гэтай пары не было нараканняў ні ад жыхароў Міклашоў, ні ад жыхароў Ворлі. Цяпер мясцовая грамадскасць пратэстуе супраць расшырэння. Асноўныя праблемы звязаныя з магчымым непрыемным пахам і блізкасцю новастворанага вадасховішча і планаванай зоны адпачынку. Ці магчыма пагадзіць інтарэсы інвестара, а гэта таксама мясцовы жыхар Пятро Галушэвскі, з інтарэсамі жыхароў Ворлі і Міклашоў, якія хацелі б жыць у камфортнай зоне чыстага паветра.
1: Пётр Галушэвскі.
2: Ты звыклана гонка на руніков? Не, бо не.
3: Згодна з законам, то вы маеце право тое паставіць, так? Вы атрымалі ўсе згоды на будову з вуд польскіх, з аховы асяроддзя, так?
2: Так, ад маршалка воеводства, з санепіду, і ўсе згоды су пазітывна.
3: І ў чым праблема?
2: Тым праблема, што людзі ще не згадзаюць на то, щоб то збудаваць. Су ludzie, którzy też są stronami i są protesty ludzi, którzy nie są związani w ogóle z rolnictwem, czy nie byli związani w ogóle z rolnictwem, którzy na przykład do wsi Mikłasze przyjechali lat temu, 5, 2, 3, nawet rok ktoś tam mieszka, nagonka na to, że to śmierdzi, świnie śmierdzą, bo są B, krowy śmierdzą też nie, kury śmierdzą też nie i gdzie my mamy się rozwijać i gdzie my mamy budować. Mięsa z Mercosuru nie chcemy, bo jest niedobre, czyli mięso Brazylia, Argentyna i tak dalej. Zboża, drobiu z Ukrainy też nie chcemy, bo też jest niedobre. To gdzie my mamy budować? To może niech Niemcy budują i później nam sprzedają jako dobre mięso.
3: Ty smród, każą, że to będzie przeszkadzać. U was tu stoi
2: tak.
3: Użo taki kurnik.
2: Tak.
3: Kolki tam jest?
2: 27 tysięcy. No to jeden kurnik, mało sztuk, więc nie stosujemy nic. Ale w tych trzech, które mają być kiedyś wybudowane, ja tylko dodam, że to ma być inwestycja z własnych środków. Koszt inwestycji to jest około 10 milionów, więc to nie jest tak, że będę od razu trzy na raz budował, tylko po prostu wszystkie pozwolenia, wszystkie raporty, wszystkie papiery kosztowały mnie tyle samo, co na jeden kurnik, tak? W dzisiejszych czasach nie ma problemu z jakimś tam strasznym fetorem. No wiadomo, jak jest obornik sprzątane, tak? Czy one są przy tej końcowej fazie, to ja nie mówię, że tego zapachu nie ma, tak? Ale to też nie będzie tak, że to się nie da żyć. Tym bardziej, że wiatry, które wieją, bo to głównie mieszkańcy wsi Mikłasze protestują, wiatry 70% wieje od Mikłasz w stronę Antonowa. Bardzo małe prawdopodobieństwo jest, że to będzie komuś przeszkadzać. Bardziej chodzi o zalew i o wieżę widokową, że na Podlasiu ma być pusto i rosnąć las i chodzić tylko i wyłącznie żubry i łosie, bo to jest Podlasie. I to tylko o to chodzi, tak? Bo moim zdaniem, jeżeli ktoś się rozwija i kto powinno być zróżnicowanie. We wsi Mikłasze na przykład, tu mamy 10 mieszkańców na Antonowie. Z tego trzech ma ziemi i trzech pracuje na tej ziemi, czyli 33,3%. W Mikłaszach jest 94 osoby zameldowane, z tego są trzy gospodarstwa. Tam nie ma ludzi, którzy są związani z gospodarstwem, którzy wiedzą, jak to pachnie i którym to nie przeszkadza. Nie?
3: Wiadomo, wy macie interes u tym, aby rozwijać się, no bo to dla was przybytek. Dla tych ludzi, jakie jeszcze tam patrzyli agroturystyku, dla ich to zniżenie uzdrowiu.
2: Ja sam mieszkam tutaj z 50 metrów od domu i ten zapach mi nie przeszkadza, bo go praktycznie nie ma. Ludzie też mieszkają trochę dalej i nikt nie mówił, że
4: śmierdzi kurami, czy śmierdzi czymś innym, tak?
2: Znaczy, moja rodzina tu mieszka od 3 pokoleń. Ci, co przyszli, bo będzie fajnie, ładnie, pięknie i tak dalej, uważam, że to jest trochę nie w porządku w stosunku do nas jako rolników. Co my mamy zrobić? Gdzie my mamy to budować? Tego się nie da wybudować nigdzie, tak? Co my mamy zmienić profil produkcji?
3: Łącznie... A wójt proponował już coś innego?
2: Wójt proponował to dlatego, że jak ja bym wycofał to, to gmina wprowadzi plan ogólny. Bo teraz nie przyjmują wniosków. Jak gmina wprowadzi plan ogólny, to wiedząc, że ja chcę takie coś zbudować, zakaże budowy na tym terenie takich rzeczy po prostu, nie? I to jest taka propozycja...
3: Kto kechu opiera chytryć.
2: Tak. I to chodzi o to, że jak ja wycofam, to od razu już teraz, bo to od 1 sierpnia 26 roku żadna gmina nie przyjmuje wniosków o warunki zabudowy, bo nie ma nikt planu ogólnego. Więc ten plan będzie tworzony i dopiero po stworzeniu planu ogólnego będzie można składać wnioski. Więc jak ja to wycofam, to nie będę mógł w ogóle tego zbudować. Dla wójta czy dla radnych, niektórych oczywiście, bo niektórzy radni popierają, jest to bardzo dobrze, tylko ja cały czas mówię, że to jest gmina rolnicza, to nie jest gmina turystyczna. Zalew nie był jeszcze kopany, ja już złożyłem papiery, bo te dokumenty są procedowane od 5 czerwca 2025 roku. Urzędzie Gminy Worni. I teraz raptem po wykopaniu zalewu, argumenty, że ja wysuszę rzekę Orlankę, bo mam 3 studnie, są bez żadnego poparcia, bo w tej chwili nasi włodarze gminy sami ją osuszyli, bo teraz przez rzekę Orlankę nie leci w ogóle woda, bo jest cały czas napełniany zalew. Uważam, że te argumenty, które ma okoliczna ludność, że tak nazwę, nie mają poparcia, bo w tej chwili jest tak szeroki asortyment filtrów. Nie ma tak, że my sobie wstawimy tyle kur i tu nikt nie przyjeżdża. Tu lekarz powiatowego inspektoratu weterynarii jest przynajmniej raz na rzut. Są inne kontrole, przecież zakłady to kupują, to mięso. To nie jest tak, że tak jak kiedyś ktoś tam mówi, bo wy hodujecie na antybiotykach i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, to jest tak kontrolowany rygorystycznie, że w tej chwili nawet jakieś tam łapki i dobrostan, jeżeli kurczak czy kura ma za twardą słomę, to się robią takie mikro rozcięcia, no i to my za ten dobrostan jesteśmy rozliczani nie finansowo, tylko konsekwencjami takimi, że nie możemy tak dużo na przykład wstawić kurczaków, czy musimy zastosować jakieś tam dodatkowe preparaty do zmiękczenia słomy. Zresztą ta opłacalność kurczaka teraz, to nie jest tak, że ja chcę zarabiać miliony i tak dalej. Wiadomo, jak z każdym. Kiedyś mieli 3 krowy, doili 3 krowy, nieśli to do mleczarni 15 litrów mleka i te rodziny żyły. No a w tej chwili ten kurnik to w Mławie, czy tam pod Sokołowem, Podlaskim, czy ten, to oni to liczą, że to jest przydomowa hodowla, takie kurniki. To u nas to jest dziwne, bo to jest 3 wielkie obiekty. W Mławie stawiają 30 na raz, budują takie kurniki, no i...
3: Wy budowacie to z własnych środków, tak? No, niektóre bajace, to tak, wy będziecie mogli to już się opradać. No, to już to wy obiecajecie, że to nie będzie śmierdzieć, to będzie się podkontrolne je. Pierostanie obowiązywać, bo będzie zupełnie inny leśnik. U nas w Polsce robią różne zdzielki, tak zwane słupy, nie słupy.
2: To jeżeli ludzie twierdzą, że ja to buduję i chcę to sprzedać, to ja bym w tym miejscu w ogóle nie budował. Bo to nie chodzi o to, żeby to sprzedać, tylko chodzi o to, żeby z tego żył ja, mój syn i tak dalej. Być może 3 kurniki w ogóle nie powstaną nigdy, bo po prostu przestanie się to opłacać, czy mnie nie będzie na przykład.
3: To znaczy za tymi kurnikami nie stoi nikaka korporacja? Czy...
2: Nie. Nikogo tu nie ma, nikogo tu nie będzie, bo jak ludzie mówią, że to tak śmierdzi, to ja jakbym miał to budować do sprzedania, no to bym tu nie budował. No, ja myślę, że kiedyś to powstanie. No.
3: Będziecie zmagać się do końca?
2: Tak. Ja mam prawo, protestujący mają swoje prawo, no ja nikomu nie mówię, że ma nie protestować czy protestować, ale po prostu no większość ludzi protestuje takich, którzy nie są w ogóle stąd, nie są związani z tym regionem i
3: wyjąć właśnik jednego kurnika?
2: Nie, to nie. Tata kurnik. Ja nie mam nic wspólnego z tym kurnikiem, nic, tylko całe życie tutaj był drób na Antonowie. Ile ja pamiętam, to całe życie tutaj były, najpierw były gęsi, później były kury. Ja po prostu to umiem robić. Równie nie umiem, to się nie biorę, o tak. Ale to całe życie były tutaj u nas. Drób był, nie?
3: To jest kurnik, to już kolikie to ustalić?
2: 13. Ktoś kupił działkę i nie wiedział w ogóle, że ten kurnik tutaj jest. No, nie wyczuł. I teraz zaczęły śmierdzić przy budowie. No to moim zdaniem to trochę słaby węch. Albo po prostu protestujemy, bo dla zasady protestujemy, tak? Ja mogę się wypowiedzieć na temat świń pana Andrzeja w Parcewie. Świnie jako świnie same nie śmierdzą, no jak się ruszy tą gnojowicę i się wylewa na to pole, no to niestety, no musi, tak, no to nie ma tak, że nie będzie. Tak samo tutaj jest, jak obornik gdzieś tam leży, czy jest wywożony, no to wiadomo, tak, jest tam jakiś zapach, tak,
3: ale... A jak często wywozi się obornik?
2: Raz na 8 tygodni, czyli raz na 2 miesiące. Wywożę go na przykład albo składuję na swoim polu, albo od razu, tak jak teraz, od razu na rozrzutnik i na pole. No, ale na przykład druga ferma jest w Krywiatyczach. Ludzie mieszkają i tu już nie śmierdzi na wiosce. Czy w Kleszczelach jest 4000 czy 3500 krów, w Żukach, nie, ale blisko Kleszcze. No i też nie ma tematu, tak? To, co było podpisywana lista, ta cała petycja, to ja przecież tych ludzi znam po imieniu i nazwisku. To dam sobie dwie ręce uciąć, że tam 3/4 ludzi nie widziało, co podpisało i przeciwko czemu. A my tu mieszkamy trzecie pokolenie, no czy czwarte już, tak?
3: Jak pogodzić to wszystko?
2: No właśnie, nie ma jak tego pogodzić. No i ja cały czas mówię, że trzeba rozmawiać, trzeba siadać, rozmawiać, dyskutować, tak? I tyle, a nie na zasadzie, ty wycofaj, a my plan ogólny wprowadzimy, nie? Bo ja nie mogę teraz tego wycofać, bo będzie ten plan. Pan wójt też nie może się poddać i powiedzieć, że dobra, niech buduje, tak? No bo co powiedzą mieszkańcy, tak? No i patno. Fabryka IKEA, nikt nie protestował. Nie, miało być zatrudnienie 250 osób, jest 30. No bo to IKEA, tak? Bo oni mają pieniądze na prawników.
3: IKEA jako koncern to płaci dla gminy. Gmina ma realne korzyści z tego. A wy jak prywatny ułaśnik, jak rolnik, nie będziecie wnosić do gminy taką przychodu, jak był.
2: Wójt też się na ten temat wypowiedział. Czyli ja to odebrałem tak, że ja jestem mniej wartościowym inwestorem niż IKEA. Bo ja nic nie dam dla gminy. Żebym budował jako firma, to wtedy byłoby, moja pozycja byłaby lepsza, bo gmina miałaby z tego zysk. Tak samo jak ma z wiatraków, tak samo jak ma z IKEA. To jest normalna dyskryminacja. To co, to ja mam założyć działalność i zbudować to jako firmę? Przecież wójt też na spotkaniu w Mikłaszach powiedział, że on nie chce, żeby to była jakaś firma, on nie chce, żeby to był jakiś koncern i tak dalej, i tak dalej. A w dalszej części powiedział, że nie ma dochodu z tego żadnego do gminy, nie? Przyczajają do tego, że wieś to pachnie ładnie, nikt nie przeszkadza, ciągnikiem to w sobotę najlepiej, to już o 14 do domu, bo o 15 grill, to już będzie za głośno, jak ktoś tam będzie coś robił. I takie są niestety realia naszej polskiej wsi w tej chwili, tak?

0: гавораць жыхары вёскі Міклашы.
1: Я чула, што тут будзе 3 курнікі, але дужа падпісаў зложыла, жа людзі саглашаюцца на 3 курнікі. Можа, каб было адзін чи 2, то можа саглашіліся, а так не. 120 тысяч мае бути тих кури. Дуже.
2: Тепер теж є там
1: якісь? Є, але 270, ну, хіба 270, чи колько там є, там ті брилери.
2: Чи тепер то є якось учажливе, є якийсь смород?
1: Тепер я не відчуваю. Ага. Часом, але то дуже рідко і мало. А так то не чути того смороду. Але, ну, один курник, а колько там їх є, то не то є.
2: Місцевий чоловік робить? Щуль з Міклашов?
1: Він з Антонова. І він там живе, ну, і там хоче побудувати ті курники. Але як там буде, то я не знаю, який результат буде.
2: То ви підписалися, чи ви так до нічого не хочете мішатися?
1: То значить, я не хочу багато мішатися, бо не знаю, як то буде, який то буде результат. Люди усі говорять, що то буде смердіти. Ну, але як буде, то не знаю.
2: А ви тут, бачу, розбудовуєтеся?
1: А трохи так.
2: Діти будуть тут?
1: Так.
2: І як вони до того підходять?
1: Ну, діти мої, то не знаю, як вони. Вони кажуть, ну, як вже люди, що там задецидують. Самі не хочуть децидувати. Ну, я так само не знаю. А потім вже буде запозно. Кажуть, вже запозно. Оглянулися усі тої. Але чому так то є? Ніхто не наказував там. Мой чоловік то знав, казав, що він знав, але він каже, що може буде все добре. Чекаємо на результат, який то буде.
2: Що принесе там з гміни, то
1: так,
2: треба мати.
1: Люди різні підходять. Одні кажуть, коб були ті курники, другі кажуть, що не то є.
2: А хто кажуть, коб були?
1: Ну, там один казав, що то є, що коб були, що не буде не смердіти. Отак. Як колись каже, обори були, і то є, і не смерділо, то що там задецидують?
2: Але хотіли б так, коб не було, чи коб... Чи все равно?
1: То значить, ні, я хотіла би, щоб не смерділо. Бо я дуже вражлива. Як їдем часом на Гайнувку, в старом корніні, ті біогазовні тісто, я то дуже смердять. Як той, кілька раз ми переїжджали, то дуже смердять. А як тут, чи тут ті біогазовні будуть, чи ні, то я не зорієнтована.
2: А як тут у вьощі? Тут все по-своєму говорять, чи трохи?
1: То значить, трохи є приїжджих, і теж є, і католіки є. Але якось мирно живемо. Аби чоловік людський був, то чи він католік, чи православний, то все равно, але...
2: Але вьоска така, що тут трохи людей живе, так?
1: Живе трохи, кольки? Так. Ну, вьоска то десь так 70 номеров. О, але то, але є і приїжджі. Я бо туристику одні там ведуть. Я тут вже живу понад 40 років. Є пояс тут в Міклашах, дуже добре.
2: І діти тут теж є?
1: Є. Діти є, школа в Ворлі. Автобус довозить.
2: А так як до Ворлі теж є якийсь автобус, як десь до доктора чи до...
1: Ні, то нема.
2: То вже самому треба
1: думати. Так, бо то недалеко. 3 кілометри так до гміни буде, як щуль. То ровером або самоходом, а так. Ну, автобус там в Ворлі вже ж є, то є, але то на Бірськ ходить. Можна доїхати, є добре полончення, є тут добре. Поїздом, мій внук до Білостоку доїжджає поїздом щодня.
2: Ну,
1: рано мусить вставати, що правда, бо часом і по 6 їде.
3: Кому перешкоджає, кому не перешкоджає.
2: А вам?
3: Я знання не маю.
2: Я питаюся про ті курники.
4: То значить, моїм
5: здань... Я їстим przeciw. Przeciw. З того względu, що теж мам так діти, я не вім, що... Czy to będzie śmierdziało, czy nie będzie, że tak brzydko powiem, no nikt mi tego nie zagwarantuje, nawet jeśli mi ktoś teraz powie, że nie będzie, a za, nie wiem, rok, dwa, pięć czy dziesięć będzie, no i co wtedy? Ja mam tym oddychać powietrzem tutaj? No nie, dlatego ja jestem przeciw. Ja mam dzieci i bym chciała też w przyszłości, żeby te dzieci, że tak, no pewnie pójdą gdzieś tam na studia, może wrócą, może z dziećmi, z wnukami. Też bym chciała, żeby przyjeżdżali tutaj, a nie powiedzieli, nie mamo, nie przyjedziemy, bo tutaj śmierdzi, tak? Nie pójdziemy nawet na spacer, tak? Nigdzie, no... Teraz ten, co jest, to nie odczuwam. Ja mieszkam bardzo blisko, więc ja nie odczuwam, ale jeżeli powstaną trzy, nikt mi tego nie zagwarantuje, że nie będzie się niosło, tak? Wiemy też przykład Bielska, tak? I tam Parcewa. No, pamiętamy te dni Bielska z któregoś roku, że się nie dało oddychać. No, wiatr się zmienił tutaj akurat, czy pryskali coś, czy co, nie wiem. W każdym razie, no, cały Bielsk to odczuł, tak? Więc... ja jestem jakby przeciw kurnikom. Czekamy, mamy buciany tutaj, tak? Także nie wiem, czy to dokładnie było wszystko sprawdzane też przez osobę, która tam pisała wszystko odnośnie tej inwestycji, tak? No jakby ja nie jestem w stanie tego nawet stwierdzić, tak? Bo ja nie jestem stroną, więc ja jakby nie wiem. No ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przypuszczam też, że jeżeli będzie zacznie się ta inwestycja, no to trzech na raz też chyba nie postawi. Tak myślę. No mam nadzieję, że nie powstaną.
6: Pani jest stąd?
5: Tak, ja jestem stąd. Nie, ja tu za mężem. Nie rodowita, nie. Ale mieszkam tutaj już no 13 lat.
6: I tak. Podoba się?
5: No bardzo się podoba. No lepiej w swoim domu mieszkać niż w bloku, tak? Że sąsiedzi i chodzą na górze i na dole, wiadomo. Człowiek też... no, umówmy się, to jest też wieś, tak? Teraz nie ma dom w dom, że tak powiem, rolników takich jak kiedyś, że każdy trzymał, prawda, tą krowę, tą świnię, że każdy miał kurniki. Nie ma tego teraz. Mało się zostało tych rolników, więc my teraz praktycznie w ogóle nie odczuwamy tego rolniczego, że tak powiem, powietrza, no tak? Tak? Ja jestem przeciw, więc mam nadzieję, że to jednak nie powstanie, że te instytucje środowiskowe jakoś rozpatrzą te odwołania, które były, zdaje się, składane i że będzie decyzja odmowna, tak? Znaczy, to jest jakby tutaj mieszkaniec, tak? Dobrze jest, że ktoś się rozwija, tak, że chce, no ale tak blisko? Przecież tu rzeka płynie zaraz, tak? Zalew mamy piękny, że tak powiem. Z jednej strony to człowiek nie chce, tak? Wiadomo, że każdy chce się rozwijać, każdy chce coś tam tworzyć, no ale no, nie tak blisko, nie tak blisko. Nie mamy tu żadnego lasu, żadnych drzew, tak? Jeżeli by chciał już to robić wcześniej, miał pomysł, to już by wcześniej robił te nasadzenia. Co te drzewa? Ile lat one będą tutaj rosły, prawda? Ja bym nie chciała, ze względu na swoje dzieci, może kiedyś wnuki, tak? Chciałabym, żeby przyjeżdżali tutaj do mnie i mogli sobie spacerować i oddychać czystym powietrzem, tak? Ja jestem przeciwna tą, bo jakby... Odzin by nie przeszkadzał, tak? Bo stoi. Tutaj to już, nie wiem, 14 lat, ale jeżeli to jest try, to jest za dużo i będę smierdział. No i najlepiej, żeby postawić ochodeś na innym terenie, proszę bardzo, od ludzi, od tej wsi i by nikomu nie przeszkadzał, no. Nikt nie zabrania się jakby rozwijać, bo to też tak, bo ja, taki sam rolnik jak my, bo też mamy tutaj i pole i też jakby działki mamy. No ja wolałabym, żeby tego nie było. Też mają dzieci i też jakby w Smolodzie tym jakoś niekoniecznie, żeby tutaj były zbierane podpisy były. Chyba osoby, co były wokół tych działki, to też składały. Ale czy to coś da? Nie znają.
7: Zobaczycie, podpisali petycję ludzie, podpisali to chyba większość przeciw, bo jakby ja nawet nie znam, kolko mieszkańców z dziećmi i kolko dorosłych, może ponad 100. Chciało się, żeby pomogło, jak ludzie nie chcą, to trzeba, żeby poczuli tych ludzi. Nam by pasowało, dobro było, bo on jak chce, chłopiec był to pracowity, rodzina, chyba by wody tam za lesem, gdzie ich budowali, żeby nam siedzi nie bardzo. Tak by chciało się, polubownie
2: to jest. Włączamy, że zrobił tyje wsie pozwolenia na to ją ze mną wziął, to ją monopleczali się mieniać.
7: Baczycie, czasem i firma upadzie, no to co zrobisz? Trudno.
2: No i ty bardzo każdy chce mieć jej bólsz groszy.
7: Nie, groszy to zło. Все войны от грошей за грошей, все зло от грошей. То не треба уже тих грошей, от как хватило прожить. Ну, то без грошей тоже никуда. Забракне уже антискорбовым грош не можно быть вильному. Так что без грошей кепско, а леки уже те гроши без меры, то тоже не варто добре. Я не знаю, як то буде. Хочеться жить, бо життя теперь добре. И каждому хочеться жить, але, ну, хотіла, щоб було без... Ну, наприклад, так. З другої сторони. От, наприклад, з другої сторони.
2: Каб була якась бар'єрка.
7: Бо часом, як часом вітер, то трохи якби чує. Ну, я сама гадую кури. Бройлери, ну, у мене ж відкриті. Ну, то я чую, ну, то відомо. А там закриті, то я ж там не знаю тієї технології новочесної, як то буде. Ще не хочу. Ну, військові люди, ну, то що тут ми вміємо виповідатися?
8: Тут я живу. Я з Пічков.
2: В Миклашах вже кольки? Замужан, так?
8: Ой, вже 60 лет.
2: Ну. То вже більш Миклашовська, як з Пічковська.
8: Ну,
2: ти є курники, то як ви до того ставитеся?
8: А як ставити? А я знаю, як люди так є. Хто кричить, хто не кричить. Не кричу, не так, не так.
2: Але ж то хотіли б, коб були, чи коб не було?
8: Ну, то не було, бо воно трохи несе сюди. Знаєте, колись гусі були, то воно несло. Але десь тепер кури, то не так. Але як буде в 4 курники, то знаєте, буде тоє, ну, чутєті.
0: Говорить Султис Ворлі Марек Хмелєвський.
9: Інвестори – то не є якісь чужі особи, тільки то є наші мешканці. Антоново – то є складова совєцтва Ворлі, то є колонія. Дотичить нашого тож і совєцтва. Тільки що то є на межі, далі ґрунт села Миклаші. Чекали тут, чи нам і я, откуль помню, темат заливу в Ворлі і темат в ogóle розвиття в Ворлі. Моїм дома завжди звучав. Мій дід був мусно заангажований, батько був начальником, якби повідником Войта, де довів в латах 70-х, що вже витичили залив і так далі. Ну, але вийшло так, як вийшло, зняли батька і забрали машини. Марження, що в тим місті повстане, десь літ 14 тому навіть ми робили фест. І забрав, я маю показати підписи, які люди були на тій фестивні, писали, що дай в тим місті хочемо заливу. Ну і добре, я понад чверть віку тому трафив на таке зібрання кулка рольничого в Орлі, де хотіли його розв'язати. Але я знав, що ходить, бо тут в тим акурат, де тепер побудований залив, 14, 35 гектара, було ви владанню кулка. Якби кулка зрезигнувало, то перейшло б до пов'яту, і вже дійсно давно би там хтось орав, чи я би не допустив до того розв'язання. Потім дивіться на статутові підпис мого діда, то зобов'язує, так? Я тут своє життя робив про Сполечне, про Орлайську, як було треба, то і люди продавали землю, підступили, як можна було хоч щось будувати, там, чи Зановичі продали землю для гміни, як була тут раніше, як робили вітилізацію, Назаревичі віддали, я теж свою джавку 900-ю центром, як не було хороше, як було файно, як ми тут розвивалися, так? Я знаю дуже добре інвестору, то моє приятелі, колеги, я ніби ніх кепсько слова чи чину не того. Ми сусіди теж, бо там і земля мого теща знаходиться, святої пам'яті, по-сусідськи. Так що я би дуже моцно хотів бити, то би не підписував вже раніше, 15 років тому, як ставили перший курник, бо там курник існує. Однак, вважаю, що той помисл не є страфний, бо так би, воно, очевидно, для рольників є якби добре, ну, мусять розвиватися, але для решти то є якби не по дорозі. Я єстим проти курникам, так? Але я не єстим проти праву чи демократії. Єжелі право говорить так, ну то не можемо його ламати. Єжелі дійсно немає, очевидно, жодної децизії виданої, наразі якась там щодовіскова, єжелі такі є інституції, як Води Польські, чи Санепід, чи охорона щодовіска не бачить тим проблему, то для мене тут треба було б щось подумати, що тут хіба щось не так в тих інституціях, які не бачать проблеми. Як всі бачать проблем, воно ті інституції та й видають якісь позитивні децизії, так що адміністрація іначе не може зареагувати, ніхто не реагує з мешканців. Бо то, що треба сказати, що треба ті оголошення десь там вже пів року тому, може, вішили, ті розмови були давно, але якби хтось взяти на себе, на своє плечі, на свій горб, такого, знаєте, лідера того всього, то якось так не бачу нікого. Дуже смутно, бо були на одному зібранні, на другому зібранні не було тих, що мають 20-30 літ. Бо я думаю, що в кінці знайдеться якесь право, яке якось стримує, заблокує десь в інших місцях, там, чи у Кноридах, чи десь там в Пасінках, десь там tam ludy jakoś mobilizujecie w jakiś tam sposób. Mają tutaj chlewniu na Antonowie, mają chlewniu w Krewiatyszach, mają chlewniu w Szczytach i znają, że to jest odór. I jak z toho, toho. Tutaj od Sidimo, a tutaj przejeżdżaje dziennie 20-30 boczok takich tirów, przejeżdżaje z Nojowico i jakoś ja nie mleju, tak? Jeszcze tutaj niedaleko mają te biogazowni, tak? Jakoś tam ludzie żywą z tym, tak? Protrpieli, no ale, bo jasno, ja nie jestem za, ale od pewnych rzeczy pewnie nie uchronim się.
2: Wy zajmujecie się agroturystyką?
9: Wiadomo, że w rozwiniętych gospodarkach tylko ludzie nie może żyć z ziemi, dlatego powstają wielkie gospodarstwa, komasują się, skupiają ziemi, bo dzierżawią i tak dalej, powstają wielkie. Stąd te wielkie maszyny, wielkie traktory, kombajny i wielkie fermy, tak? To jakby tu pewne rzeczy nie minęło, no. Ja mają, przykładowo, jestem użytkownikiem 20-paru hektarów, ja z tych hektarów nie wyżywu. I to jest jasność. Dla mnie jest dodatkowym źródłem finansowania, to jest właśnie to, co robił, odkrył tutaj agroturystyczny pensjonat, jeżdżą na hosty od czasu do czasu ktoś przyjedzie i mój to budżet domowy podladzi. I takich parę osób, że bólsz jest takich, że właśnie w tym kierunku poszło, tak? Mało to, gmina też jakby równomiernie chce rozwijać się, oczywiście rolnicza, no bo ale zawdzięki takim przedsiębiorstwom jak IKEA, jak wiatraki, którym też niektóre nie mieszają, próbowali jakoś z tymi właścicielami, pomysłodawcą jakoś dojść do konsensusu, może męcz, może w innym mieście, może to, niech to tam nie przeciw, nie znają i na razie stało na, no tak, że każdy przy swojemu zdaniu został i tutaj mieszkańcy prawie się tutaj jest jakby przeciw, tak, tylko że spontaniczne jakieś tam podpisy byli zbierane i tak dalej, ale ktoś da te lico tomu oporu, to nie ma takich chętnych, tak, do mnie delegacje razne przyjeżdżają, ja różne znajdę, ja już swoje odwojował i ideami supu nie okrasisz, niestety, i no, ja mam inne sprawy jeszcze do załatwienia. A jako sołtys, no to wszystko ma być zgodnie z prawą, tak? Owszem, światli ludzie, którzy z korieniami tu, którzy tu wrócą się zaraz na emerytury i tak dalej, dla ich rwą włosy z głowy, no, a tutaj też chodź te rewolucje, dziadka mi robi, ty. Się potykali, dlatego jest to, a ty jeszcze zostali, to zostali, no, taki mają potencjał intelektualny, jaki mają, no, i na tym musimy opierać się, niestety. Kto tam cłoniejszy, troszkę mądrzejszy, gdyś szkołę jakąś tam skończył, to najbolszym kto ich pracodawca w gminie? Gmina i ich rodziny. I niech to tobie tutaj, znasz, zwykle sprzątaczkę może być w gminie, ale że cała rodzina nie była tam przeciw. Wójta przeciw, tak rady. Ja nie mówię przeciw wójta, bo jestem akurat wójt, też jest przeciw tym kuratnikom i tak dalej. Także to jest też mu plama no, na honorowie.
2: Tak, ale człowiek, to jest... To jest samy taki bogatszy człowiek.
9: Nie, ale to normalny lud. To jest ludzie, którzy naprawdę, ja znaju od pokoleń ich tam i oni ciężko pracują na to wsio. Oni dobywali się, dobywają się swoim kunsztom. Baćki mieli troje dzieci, jedne naukowcom, drugi został leśniczym. On musi i prawilno, nie trzeba rozdrabniać, zostać na gospodarstwie. Oni chcą to rozwijać. Ja ich bardzo poniemają. Robią to przeciw całej społeczności. Tylko oni sami tam żywą, ich chata i oni obok kurnika żywą, nie umierają i tak dalej. Promocyjnie to my mają pleczki, odkąd my tutaj sąsiedzi mieli. W tej chwili jakby wsio w rukach jakby prawa. Powstają pewne rzeczy, które mają być uchwalone do końca roku. Plany ogólne zagospodarowania. I tu nadzieja jest w radnych, jest prawo miejscowe, które można uchwalić w tych planach zagospodarowania. Pewne uniaty, jest 15 osób, które są radnymi i tak dalej. Także tutaj też jest, jak ty mówisz, bramoczki, furtoczki, jeżeli chodzi to o mieszkańców. Praktycznie wszyscy jest jakby przeciw. Jakub miał nie szóstko z peredu, a miał nawet choć czwórko, to ja by się powojował. Istnie było. A teraz ja no... Mają marzenie, dożyty emerytury. Jak byłem smerdiety, to ja się to prodam, kupiłem sobie tego kampera i goodbye my love. Ja pojedę sobie kudanebądź, aby nie smerdiało. No, naprawdę. A dziś nie chcę brać na siebie, ja po prostu presuję życie. Ja szukaję przyjaciół, drużej, nie wże worogu chwataje. Nie ma ludzi. Nie ma, zameldowanych 827 osób, musi też żyć 400 może 27. Ja sam w mojej chaty 5 osób, jący tam 38, 36, tak, 26, młodzi ludzie, ale oni też tam żyją i próbuję zainteresować tymi sprawami. Oni też tam żyją, tylko że meldunek mają, tak, a tu parę osób tych żyje, no my też, albo powiązany jakoś tak z tymi robotami, albo im brakuje języka w rotowie, czy co tam. Ja, bo jaką mi uro 23, to tutaj by się szumiło i grymiło.
0: Mówi wójt gminy Worla Leon Pawliuczuk.
10: Początek tylko administracyjnego postępowania i tak naprawdę tutaj nie tylko wójt tak naprawdę decyduje, ale jeszcze jest przecież Rada Gminy, czy plany zagospodarowania przestrzennego, bo te założenia TPR opracowują w gminie plan ogólny, taki nazywajcie, który robiony jest w całej Polsce. No i też do tego planu ogólnego my mamy go zrobić do końca roku.
2: Jak raz ja miałam nagodę gawarić z inwestorem, czy tym rolnikiem, i pokolki on sklał te dokumenty da tego, ten plan no, powstał, czy zatwierdzony, rozglądałem taką sytuację, jaka jest na teraźni moment.
10: Na teraźni moment to jego jest wniosek, a nasz plan ogólny jest procedowany. Ale w polskim prawie jest tak, jeżeli jego decyzja o warunkach zabudowy jest zawieszana, ale jeżeli wójt w gminie plany zagospodarowania przestrzennego w międzyczasie i tam załóżmy były to ograniczenia czy niedozwolone hodowle czy też rozwój takich uciążliwości przemysłowych, to to wtedy nie ma tak, że decyzja idzie w pierot i to jest kontynuowane z tą złożył przed planem, tylko to wtedy gmina określa inwestycje te, które jest w planie, czyli plan jest ważniejszy od tego, co on złożył.
2: Pokolki gmina Orla jest gmina rolnicza, pram się do tej pary chyba tak, to nie tak. Zmienić. Czy to w planach już to pomieniać?
10: Pomieniać na pewno nie, bo no, gmina rolnicza w Orla i ona jest i budę, bo i my jesteśmy jako samorząd gminny to, że za tym, żeby nasze rolniki rozwijali się. Dzisiaj rozwój rolnictwa, no to szeroko rozumiany, bo inwestor tłumaczy na zebraniach, że kiedyś rolnictwo było i jest i nasze pradziedy tutaj się hodowali, ale nie taka jest skala, bo dzisiaj znamy że to jest rolnictwo. Jeżeli tutaj mają na gminie mnoho rolników takich, jak otory, mają twaliki po łacie zemlię, po 500 hektarów, po tyszczy, no to nikomu za bardzo to nie przeszkadzaje, bo nie ma hodowli. Na terenie gminy naszej Wórla nie ma tylko jej hodowli. A ta uprawa gdzieś tam roślinna, no to nikomu nie przeszkadzaje. Hodowla, a hodowla. Właśnie to jest takie ważne. Się mówi, może wsio jest w tysiącach. Tak jak u inwestora około 27 tysiąc w tej chwili jest, a chocze nowych 120 tysięcy. To już jest przemysłowa hodowla, nie taka oczywiście jak kiedyś. My nie byliby przeciw jako gmina i mieszkańcy, jeżeli to byłoby lokalizowane w innym mieście. W samej Orli nie ma już hodowli, czy też rolników takich wielkich. Orla stała się już takim miasteczkom. W Orla i w koło Orli budu tereny rekreacyjne i turystyczne. Oczywiście my znamy, że tam gdzieś pod Lubelskim jest dużo bursz kurników i naprawdę tam jest korporacji, że hektarami czyniają te kurniki, ale tutaj jest taka niefortunna, by skazałby lokalizacja, że my postawili na turystyku i agroturystyku w tym mieście, w Kruchomu Orli i między innymi wybudowali tej zalew po to, żeby tutaj przyciągać ludzi. To, co rolnik mówi, że może nie wybuduj troch, ale my staramy się w gminie pilnować toż toho, koby takie decyzje byli sztywno i twardo zapisane w papierach. Nam koło zalewu nie powstał, nie choczem kurnik, nie choczem ko wiatrach powstał i my musimy w gminie tego planowania pilnować i przestrzennego określać w jakiej lokalizacji, gdzie to można. I tak też teraz starajmy się, żeby jak wybudowali zalew, niefortunne to mieście, że to jest cały kilometr od naszego zalewu. My to mieście przygotowujemy dalej jeszcze, wydajemy wielkie grosze, bo kolejne teraz prawie 8 milionów podpisali umowę, żeby zagospodarować i w koło zalewu otoczenie. Powstaną piękne altanki, wieża widokowa, inne atrakcyjne, turystyczne rzeczy i choczem, kop tutaj mieście było takie turystyczne, toż kop w koło tak naprawdę mam taką myśl, że w koło zalewu, że baczę zainteresowanie miejscowości Mikłaszy, między Mikłaszami a Orloju, tereny w stronę ryczki właśnie Orlanki, wzdłuż zalewu, obok zalewu, że jest zainteresowanie stawianiem domków turystycznych, agroturystycznych i jeżeli tutaj zostanie to pomieszane między innymi za ryczką i tak prosto skazawszy za ryczku i powstaną kurniki, no to wiadomo, że trochę boku ryczki już domki turystyczne nie powstaną. I to jest najgorszy, nasz taki najbardziej uciążliwy problem kolonii Antonowo. Jest trochę lesa, choć on nie przysłania akurat w stronę zalewu, całkowicie teren jest odsłoniony i w stronę Mikłaszło, w stronę Wórli oczywiście jest les, no ale ten nieprzyjemny zapach les nie powstrzymowuje, bo widok, obraz, tak, krajobraz, ale zapachu nie powstrzymowuje.
2: Pytanie, jakie stawić inwestor, gospodar, co jemu tady robić, jak rozwijać się? Gmina obmierzowuje jego prawy, jak człowieka młodego, jaki został się na gospodarce i tak samo chce rozwijać się.
10: Nie chcę tak kierunkować, czy też jakiś konkretnej takiej rozwoju temu rolnikowi wskazywać i drogi, ale podam przykład. Jeżeli żywemy w takich miejscach, nawet jak w miejscowościach na wiosce, teraz na naszych wioskach, w każdej wiosce, na każdej gminie, to znaję, że nikt nie wstawi waliki kurników, czy też waliki obory nawet, jeżeli ma siedlisko na wioście. To tyle musi być i warunki. Ja woroczę iść do Orli. Jeżeli czemu w Orli na przykład nie ma waliki rolników? Dlatego, że nie ma warunków. I ludzie znają, gdzie jest warunki, gdzie możliwości. Jeżeli ktoś żyje w jakiejś okolicy i baczy, że nie ma warunków do rozwoju, czy też do budowy takich kurników, czy też wielkich oborów, tu czarni, bo mają po, też tu czarni, że to po parę tysięcy świni jest wstawianych, no to musi sobie lokalizować, czy też nawet... Ja nie chcę wskazywać, ale kupić nieruchomości czy też działki w takich miejscach, w których by nie byłoby takiego nawet sporu tak społeczności, bo to przede wszystkim społeczność. Każdy z nas, ja zawsze zaczynaję od siebie. Czy ja chciałby kop nad głową u mnie krócił się wiatrak? Czy ja chciałby koło mnie stojał w bliskiej odległości kurnik? No każdy duma już, że nie chciałby. No oczywiście to rolnik, to jego jest praca, którą my bardzo naprawdę szanujemy. I ja jestem za rolnikami i za rozwojem, tylko wsio z umiarą. Załóżmy, ma rolnik jednego kurnika, to jeszcze jednego kurnika dostawić, ale że nie try. Jak try, to może w innym mieście, w innej miejscowości, nawet na terenie naszej gminy, ale gdzieś oddalona dalej od naszego zbiornika i zalewu i przede wszystkim tego terenu rekreacyjnego i turystycznego.
2: Inwestor liczy, że to swojego rodzaju dyskryminacja, bo właśnie byli dozwoli na IKEA, na wiatraki, na takie inwestycje, jakie idą razem z korporacjami i tak, gdy dla gminy czysty przybytek.
10: I skażę otwarcie, że nam, mnie osobiście, nie ważniejsze korporacje, tylko ważniejsze miejscowe ludzie. Cały czas my mówimy i dążymy do tego, żeby w gminie żyło się lepiej. Niestety to mieście jest niefortunne, za bliskie rozwoju turystyki, agroturystyki, naszego zbiornika. To jedyna tak naprawdę przeszkoda.
2: Punkt widzenia wasz, jaki w sprawie tych kurnikał?
10: Ja zawsze stawiam w swojej pracy i posłuchać ludzi. Jeżeli ludzie by nie protestowali, jeżeli ludzie by negatywno i swoje opinii nie wyrażali, pisali, że to skala walika mieście nie toje i jeszcze raz podkreślają, że ludzie całkowicie nie protestowali w wiosce Mikłosze szczególnie i w Wordi, to dumają też, że my w gminie podchodziliby do tego bardziej pozytywnie. Jeżeli ludzie nie jest zadowolony z tej inwestycji, a przede wszystkim ze skali i bliskości, słuchaj ludzi, im nie przeszkadzacie w życiu. To znaczy, jeżeli rolnik by skazałby tutaj inwestor, że ochoczy no kurnika, ja dumaj nie byłoby żadnego problemu. Dumaj już tej ludy by nie protestowali, a jeden kurnik to jest 40 tysięcy kury. Teraz mają 27 tysięcy, a to 40 w jednym kurników i 3 kurniki po 40 tysięcy. No to naprawdę jest potężna hodowla.

0: Ania Babik, Alik Pietruczuk, Hajla Ciadziary, HD, Jany, mianowita paczali się nieszni, podlaszski koncert paszadaniał, a pierwsze telefonowanie u nas z Machnata, od pani Gosi, do rzeczy, heta i czasta, zdaraje coś to być, heta, słuchaczka, paczynaje nasz koncert, alo, dobry wieczór.
1: Alo, dobry wieczór.
0: Pani Gosi, u mnie takie pytanie do was, wy chyba wielmi czekajecie każdą sobotę i podlaszski koncert.
1: A jak? Co tydzień sobotu.
0: Gata najważniejsza jest, prawda?
1: Tak. Was lubił i dzwonił.
0: Słuchałem was.
1: No, chciała pozdrowić z Dubic Cerkownych Halenu i Witka z Bilewic. Się dobre żydają im, szczęścia, zdrowia i mnohe leta im żywają. A teper pozdrawiają staro korni na Ninu, żywają dla jej zdrowiczka było i szczęścia i się dobro. A teper pozdrawiają staro Berezowa Agnieszku, żywają dla jej zdrowej i pozdrawiają też. A teper pozdrawiają Krysiu z Wusinki i ich rodziców tak samo pozdrawiają się dobro, szczęścia, zdrowia. I pozdrawiają też Czyżów Jarka, się dobro pozdrawiają, szczęścia, zdrowia i jemu życzą. I pozdrawiają z Mochnato Sierżyka i Lusiu, żywają im zdrowie i zdrowiczko im życzą. I pozdrawiają jeszcze z Jagonek Basiu, szczęścia, zdrowia i się dobro żywają. A tepe pozdrawiają jeszcze i Surla Gienka z Hajnuki, szczęścia, zdrowia i Alu też pozdrawiają. I to się, i ciebie Mochnate, ciebie sało. I to się, i tam ciebie rodzinę swoją pozdrawiają, kowsze tam nie martwili się i się dobrze żywają, zdrowie tata pozdrawiają, Halinu i tam resztę osobom. I to się, dziękuję.
0: My tak samo.
1: Radio Racja.
0: My tak samo, dziękujemy za telefonowanie, wszystkiego dobrego.
2: А на наш электронний адрес прийшли такі пожадання. Усього найліпшого з нагоди дня народження. Шмат здоров'я, щастя, де усмішки на щодень. Для Томаша Чепеля жадає Аня.
0: Вітання для Михаїла Тарасюка з Чижов, передає Толік. І жадає йому моцного здоров'я, щастя, удачі і радості. Послухаем Ас с песней «Холодные хмары». Вот, Аня, правда? Та, до речи, такое у нас.
2: Холодный, холодный, а все правда.
0: А был такой файный початок месяца.

0: Do nas zatelefonował się Łukasz z Repczyc. Serdeczna witaję i słuchałem was.
1: Dobry wieczór. Ja ciebie pozdrawiam, ciłuję redakcję Radio Racja. Ja ciebie pozdrawiam ci wiaduczych programu pani Ani Szajkowską i pana Michała Andraszyka. Ja ciebie pozdrawiam ci Łukasza Gredel Ostowczyka. Ja ciebie pozdrawiam ci twoją mamę Basiu. Ja ciebie pozdrawiam ci swojego tata Mirka. Ja ciebie pozdrawiam ci swoją siostrę Magdo i pieśń Chaczebę od Czerwona Róża.
0: Prochuczyć ta pieśnia, pokul prochuczyć, przeczytajmy jeszcze pożadanie, jakie przyszli do nas.
2: A to raczej przywitanie, pożadanie dla Mikołaja Krasiko z Pasiecznika razem z pożadaniami, witanie z pożadaniami dobrego zdrowia, szczęścia, kochania, od Tolika.
0: Dobry wieczór, Radio Racja. Nasza stryjeczna siostra Aleucina Makacewicz z Bielska Podlaska 12 kastrycznika jana odznaczyć czerwowy dzień narodzinie. Сегодня my chcieliby pieradać winszowanie. Дорогая Аля, my szedujemy wsiody być w dobrym nastroju i otrzymywać od życia wsio, co ty chociaż. Niechaj to będzie od udaczy, zjaśnienia marał i nowych odkrycia. Pamiętajem i lubim ciebie. Ciotka Ania, brat Gienek, siostry Irena, Ela i Paula, Juliana, Gryszka i Wojtek. I prosim pieśnią Zorki, Zoraczka.
2: To ja pieśnia prochuczyć się nie krychu paźniej. Jeszcze jedna SMS-ka. Same ja serdeczne ja pożadanie mnogich gadów życia dla mojej mamy Haleny Jabłonskiej z Solnik, jaka zaraz żywie w Paulach. Дякую, дорогая мама, что ты нас заўсёды падтрымліваеш. Жадаю, каб мы былі разам у шчаслівыя і складаныя часы. Я цябе вельмі моцна кахаю. Таксама вялікае дзякуй усім, хто нам дапамагаў і дапамагае. Генку Мушынскаму з Марысяй, Анеце, для каторай няма нічога немагчымага, а таксама Элі з мясцовай крамы. Posłuchajmy Czerwonu, Różu i Asa.

0: Doktor Chowaje telefonowa nie mam zabudowa. Na sowiezji nasz postojenny słuchacz Daniel. Szczerze witajem i słuchajem waszych pożadań.
1: Witaju, dobry wieczór. Pozdrawiam serdecznie całą swoją rodzinkę, znajomych, przyjaciół i też wszystkich, którzy mnie pozdrawiają. Życzę miłego wieczoru i weekendu i to wszystko. Dziękuję.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i przechodzimy do pożadań, jakie nam dosłali nasi słuchacze.
2: Boś heta dešlo nam SMS-kaj. Same ja serdeczne pożadanie do dnia, do 59. dnia narodzina Andrzeja Ancuty z Hajnałki. Mocnego zdrowia, szczęścia, spokoju, sił, zdejśnienia usich marał i planał, dobrych, zyczliwych ludzi pobacz i Bożego błasławienia na mnohaje leta. Pieradaje het ja słowy, kachajucza ja jego siamia.
0: Dobry wieczór. Nasza jastryjeczna siostra Barbara Kubajewska z Bielska Podlaska 15 kastrycznika odznaczyć czarchowy dzień narodzin. Dziękuję przy waszej dopomozie radioracja. My dosyłajem jej bukiet czerwonych róż razem z najlepszymi pożadaniami. Droga Basiu, od usiłej duszy żadaję tobie usiego najlepszego. Żadaję, aby w twoim życiu był tylko pozytyw, a pobacz znachodzili się wierny Jasi. Dobry. Niechaj ciebie zawsze przepełniaje niewyczerpana energia dla życiolenia wszystkich twoich żadań. Chaj usio życie będzie bezchmarnym i jarkim, a w domie panując utulność, świat, kochanie i szczęście. Kali kazać karaciej, to od usioj duszy żadaju tobie przeżyć życie tak, jak byt sam by pobywać u kasty. Tam ja dajem i lubim ciebie. Ciotka Ania, brat Gienek, siostry Irena, Ela, Paula, Grzesiek i Wojciech. Prosimy pieśnią Zorki, Zoraczka, Irenu i jajedaczku Paulu. Kali łaska, zaśpiewajcie pieśnią Prymakoł, pożadanie Prymakoł. Coś tutaj u tej topisce zablutowało się, ale pieśnią pożadanie Prymakoł od Prymakoł zapisujemy oczywiście.
2: To jeszcze jedna krótka SMS-ka. Gracia witanie dla Mietka Jurczuka z Hajnałki z pożadaniami dobrego zdrowia, szczęścia, radości i udaczy od Tolika. Słuchajem Mirosława Turowskiego o pieśni Ziele czarowne je.

0: Jaka to był hurt, jaki pytał, oj, czyj to Queen Street. A my mamy pożadanie dla Janusza Kaściuczuka z Rakowicz. Mnóstwa radości, kochania, przychorzych zdarowych dzietek. Radaję te słowy Ania.
1: Serdecznie pożadanie dla cioci Danurca Stacji, gdzie 15 stycznika swój dzień narodzin odznaczyć Justyna Wolczuk. Żadajem jej najmocniejszego zdrowia, bo to najważniejsze, jaka była zawsze radosnej i szczęśliwej. Pożadanie przekazują braty z żonkami i dziećmi, siostra z dziećmi, mama i tata.
0: Prawierym, kto nam telefonuje. Alo, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Kto nam dozwonił się? My u efiry, na antenie.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczów. Wiesiek Chmur prosto z Szaszyn. I chcę pozdrowić naszego tata Jana Iwana Chmura. Z imienina my, bo wczoraj my dobre poświadkowali, bo w cerkwi tu w Szaszyn Świętochowe my byli. I chcę się życzyć jemu i pory, że dobre słowa Bogu, zawsze dobre słowo podkażę, skażę i chcieli się pozdrowić. Ja, Cynka, Nadia, Wiera i Michałek. Na mnoga eleta. Wszyscy spływają i od serca żyłają, życzę. I was wszystkich pozdrawiają, słuchaczów. I cały Sasliński przychod. Ciało dobrego. Dziękuję, że mogli parę daty pozdrowienia dla tata.
0: Dziękuję za telefonowanie. Ciało dobrego. A my posłuchajmy pieśni, jaka ja kryszku postajała u czarzie. To hurt Zorka. Pieśnia nazywa się Maja Zoraczka.

0: Czerwowe telefonowanie u świątecznym podlaskim koncercie pożadania Majem Sukawicz na słowiesi słuchacz, jaki nazywa się Paweł. Dobry wieczór i słuchaj.
1: Dobry wieczór. Z okazji 30 urodzin dla Adama Sukowicz życzymy całą rodziną wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i żeby rura hydrauliczna zawsze była prosta. I prosimy o piosenkę Kasiu Jaśkaniuszynu.
0: Obowiązkowa prauczyć ta pieśnia. My dołączajmy się do waszych pożadań i usich i pierdajmy przywitanie usim, kto nas słucha u Sukawiczach.
2: I pierdajemy jeszcze pożadanie dla syna, dla Piotra Lełczuka. Mnóstwa radości, mocnego zdrowia, wydatnych odznakał u szkole od kochającej mamy Ani.
0: Dobry dzień, witanie u siebie redakcji. Prosimy przekazać przywitanie Aleksandru, Jurasiu, Zacharu, Paulu i Antosiu z Tiramisak. Pożadać usiego najlepszego i bezpiecznego wiertania do domu. I postawcie, kali łaska, pana Saujana u kolery Amaretta. Dziękuję, wielki.
2: Co my robimy, Ania, dalej? Słuchajmy pieśniu?
0: Słuchajmy pieśniu.
2: To proponujemy wielmi dynamiczne, wielmi takie pozytywne wykonanie Kasiu Jaśkaniuszynu, Angelika Hurbasz.

0: nas na suwieźni nasz postojanny słuchacz, spadar Andrzej z Ploskał. Serdecznie witam i słuchaj was.
1: Witaj serdecznie pani Aniu i serdecznie pozdrawiaju. Pozdrawiaju także pana Michała i wszystkiego dobrego dla was i dla waszych rodzin. Pozdrawiaju także Sergieja i wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiaju stałe słuchaczki nasze, panią Walu z Pawłów w Krasnodębsku, panią Kalinu z Nowej Woli z rodzinką, Elwirku z Makówki, mojego wspaniałego kolegu z wojska i z roboty, i z mleczarni, Tolika Karbowskiego. Pozdrawiaju serdecznie z jego żonką, panią Juwalą i chudoczku Asiu pozdrawiaju serdecznie, wnuczku Madziu i dla ich życzę wszystkiego najlepszego i jak najbłyż zdrowia. To najważniejsze. Kolegu Ryszczuka, Wieśka tak samo serdecznie pozdrawiaju. Pawła i jego żonku Mirku Wokulewsku i z Bielska. Pozdrawiaju także Sołtysową naszą, z Filipku, panią Geniu. Na razie serdecznie pozdrawiaju z rodzinką i z mużyką, z Janką. Pozdrawiaju także kolegu Mirka Paszko. Też razem u wojsku byli i z Bielska. Pozdrawiaju także naszą Sołtysową Kasiu z jej rodzinką. Pozdrawiaju także wszystkich strażaków naszych pleskowskich, a szczególnie dziewczynata. Pozdrawiaju Liliannu, Nikolu, Antoniuku, Roberta, ich syna, no i przyszłą synową Kasiu też serdecznie pozdrawiaju. Loniu Roszczenku, Roszczenka i Szczeremki, bo on w Bielsku to pertej żywe. Borutu, panią Krysiu serdecznie pozdrawiaju. Dobryluku w Walu z rodziną, z Wołodzią razem i z Dzikima. Woi, pozdrawiaju także Wołodziu i Tamarku. Pozdrawiaju Genika i Marysia i Marysiu z Chrabołów. Mariana z Madzią i Sklejnik pozdrawiaju. No i wszystkiego najlepszego życzę i zdrowia dla wszystkich słuchaczy. I dziękuję.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i przywitanie u Pluski.
2: I czerwowe pożadanie. Дорогі Дмитрий Андрасюк, з нагоди дня твоїх народжинів жадаєм тобі моцного здоров'я, сили, усмішки на твари, а так само радості від дочок, зятьов і внучок. Пишуть гетія слови дачка Анета з зятям Янушем, дачка Агнішка з зятям Дарком, внучки Іга і Дар'я, а так само свати Марися і Вася з Кнарозов.
0: Kochanej babuli i prababuli Olimpiadzie Martyniuk z Plutyczy. Kochanej babulu, dziękuję tobie za supolna prowiedziny czas i da sustryczy praz god. Te słowy piszą unuczka Dominika i praunuczka Laila z Luton.
2: Ty, kochana Maja, śpiewaje gurt Maksim.

0: Witamy, Haworym, dobry wieczór, z Padaru Witalisu, z Taparką i słuchaj waszych pożadaniów.
1: Dobry wieczór, serdecznie witaju radia i wszystkich was tam pozdrawiaju, a najbolszych wiaduczych i żadaju się mnoga, mnoga zdrowia. Was chcę pozdrawić siostru Wieru Szyrnią i jej celu rodzinu, Ninu i Wasiu Sosteczka i ich celu rodzinu, Grygorusku Kuraszewa, Kalinu Tymoszuk z Nowej Woli, Zoju Majstrowicz z Budu, Nadzu Petra z Białostoku, Poliu Trot z Bielska Podlaska, Wieru Taranta z Kaszylią, Walią Krasnodębską z Pawlą, Marzenu Bagrowską i jej mamu z Rutki, Witalia z Charoszy, Witalia z Ostrówok, Waliu i Mirka Barowskich z Zablotczyny, Gryszu Borona z Sakoł i Gryszu Taranta z Kondlą, Marysiu i Janka Borowik z Jelenki, Jana Gilecka z Suchobolca, Wilu i Jurka z Szczeromchy, Weroniku i Adriana Saczko z Warszawy, Kolektyw Arlanie i Werwoczki z Orli, Stepana Prokopiuk i Dmitra Moronu z Taparków i wszystkich życharów z Taparków. I wszystkim żadaju mnoga, mnoga zdrowia. I wam, Radio Racja, najbolszy.
0: Dziękuję. A my dziękujemy za wasze pożadanie i dziękujemy za telefonowanie i przywitanie pieradajem u Taparki.
2: A przywitanie dla Małgosi Anna Piuk z Lasinki razem z pożadaniami dobrego zdrowia i uśmieszki na twary pieradaj Ania.
0: Dla mojej chrosnej Oli Masejło z Prybudak szczera dziękuję za cudowną i cioplą i serdeczną gościnę, a tak samo nadzwyczaj miła prowadzony czas. Żadaję tobie, Olu, zdrowia, niezgasnej radości u serca i samych przychorzych chwilin każdego dnia. Niechaj twoja wykluczna życzliwość i dobrynia zawsze do ciebie wiertajuca, a chata niezmienna zwinić szczęściem, spokojem i lubowią. Garaczy ja przywitanie pierasłuję tak samo dla Aliny, Daniela i Witka. Chętacha usiego od usiego serca żada jej wona z narełki z siemioj. Na koniec mają wielką prośbę, czy mogliby wy poczuć u radio pieśniu Oj pad dubam u wykonanie kolektywu ALS. Jaka ja preświeczona ja dla was. Wodź.
2: Tak. Będziemy szukać tej pieśni. To mają jeszcze, może jedna SMS-ka. Najlepsze pożadanie dla Ireny Jurczuk z Bielska Podlaska, dla dzieci Ani i Łukasza, dla unukał Igora, Michała i Damiana. Dziękuję usim gościom, że byli uczora na feście u Śnieżkach. Ali Ryżyk, Jaugienu i Ninie Jurczukam, Kryścinie i Walancinie Golubam, Walancinie i Michalu Andrasiukam. My wielmi cieszymy się, że wy nas nawiedali. Witanie usim słuchaczam i redakcji Radio Racja. Baczysz, jeszcze gdzieś w świecie żywie jeden Michał Andrasiuk.
0: Nam się Adzin. Pieradajemy serdeczne przywitanie, mnóstwa uśmieszki i szmat pozytywnej energii dla Liwci, Kasi i Krystiana Predko z Łasinki. Mocno was abdymajem i chętnie ja pożadanie szluć Halunki z Mochnatoho.
2: Za dziewczynę i hurt As chętuję pieśnię proponował nasz słuchacz z Taparków.

0: Teraz datelefonował się Janka z Moszczony Pańskiej. Serdeczna witajem i słuchajem waszych pożadań.
1: Serdeczna witaj, Radio Racja, dobry wieczór. Ja bym chciał złożyć najserdeczniejsze pożadanie dla swojego dziadka, który dziś obchodzi 86. dzień rodzenia. Wszystkiego dobrego jemu życzę, szczęścia, zdrowia, pomyślności, wszystko, co najlepsze. I kop szczęście i 86 przeżyw, który już przeżyw. Dla Olka Szarka z Baczek Bliższych, dla jego żony, dla swojego byłego uczyciela Władysława Drala, dla swojej mamy, dla mamy partnera, dla swojej babki Wiery z Chudkowic, dla wszystkich, którzy słuchają Radia Racja i dla Radia Racja przede wszystkim. Dziękuję bardzo.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i dołączyłem się naturalnie do pożadania waszemu dziaduli.
2: I przekazujemy gorące witanie dla wszystkich żyharów wioski Śnieżki i prosimy uključyć dla ich pieśniu Kalinki z Zalug Wiosaczka Maja. Na żal, nie wiadomo, kto dosłał tę SMS-ku. U takim wyglądzie ona przyszła do nas. Gorące witanie dla wszystkich żyharów wioski Śnieżki z pieśniaj Wiosaczka Maja.
0: Tedyż to, może niechaj prochuczyć Wioseczka
2: Maja. A tę pieśnię proponował, tak składa się, tak samo nasz słuchacz
0: z Moszczony Pańskiej, Janka.

0: Gada, był hurt Kalinka z pieśnią Wioseczka Maja, a nas uwieził, nas czeka jest spadarnia Marta, telefonuje nam z Białystoku. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, kochane Radio Racja. Na początku właśnie chciałabym pozdrowić Was, panią Anię oczywiście i pana Michała. Następnie moją kochaną mamę, która 6 października obchodziła swoje urodziny. Następnie Hele i Bogdana Karczewskich, ciocie Walech Retroniuk z rybą, oczywiście, no i całe ryboły. Dzisiaj będzie tak króciutko. I dziękuję i jeszcze raz pozdrawiam moje kochane Radio Racja.
0: My tak samo, dziękuję za telefonowanie. Dobra wam spokojnego wieczora i wiadomo
2: z Radio Racja, z Podlaskim tak. Koncertem pożadaniał. Pozdrawiam z nączka Igora, baćkoły Miraidu i Walentina Sadowskich i was, wiaduczych Radio Racja, życharów wioski Makałka i usich słuchaczów Polszczy i Zamiarzoj. I proszę pieśnią Malitwa Maci, kolektywu Tercet Siemiejne z Makałki. Chętnie ja przywitanie szlę Elwira z Makałki.
0: Dla kochanej mamy Ziny Michalczuk samia serdecznie pożadanie mocnego zdarowia i słonecznych dzion pieradaje Irena z Siemioj. A przy nagłodzie serdecznie witanie z abdymkami, dypacalunkami siostram Heli Kazaczuk, Iwonce Michalczuk i Alince Waraszyła, dy ich siemiam, abdymajem, calujem, proponujem do pożadania u pieśni hurta Zorka. Ach, tak sklała się, aż to Zorku i zaraz poczujem. Zorka u pieśni biuła, bo tę pieśnię proponowała spadarnia Marta, jak chwili nam i raniej telefonowała u studiu. Zorka, Wiuga.

0: Do nas zatelefonował się gospodarz Adam z Kamenki. Dobry wieczór i słuchaj.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchaj waszych pożadań.
1: No przede wszystkim chciał przekazać wam najszczerejsze pożadanie, żeby wy najdłuż, żeby mogli przekazywać pożadania, pieśnia, bo to radio najlepsze u sobotni wieczór. Także wszystkiego najlepszego wam, całej radio, redakcji, wszystkim najlepszego. No i wszystkim słuchaczom, którzy teraz słuchają tej pożadania, chciałby złożyć tej, jak kazali to, panury wieczór, najszczerejsza pożadania u serca, kop byli szczęśliwy, bo to najważniejsze.
0: To naprawdę, aby być szczęśliwym, to najważniejsze. Dziękujemy za ciepłe słowa i tak samo u nasz adres i dziękujemy za telefonowanie i przywitanie u Kamenku.
2: I ciepłe słowa na chłodny wieczór u Kamenku. Tak, tak, tak. 12 kastrycznika, dzień narodzinał adznaczyć Mateusz Zdanowski. Z hetaj nagody daragomu wnuku, plemienniku i bratu, babula Zina i ciotki sa swoimi siemiami pieradajuć samyja serdeczne pożadanni. Dobrego zdarowia, szczęścia, kochania, spełnienia maraudy spokojnych, sonicznych dzion u życi. Abdymajem, całujem. Mateusz Zdanowski, 12 kastrycznika, dzień narodzinał.
0: Serdeczne pożadanie z nagody 85. godziny z dnia narodzenia dla Eugenii Zawadzkiej ze Ścianak. Żadajem pierwsze za się mocnego zdarowia, radości, szmat sił, duszełnego spokoju i jeszcze mnogich przychorzych chwilin, prowiedzianych razem z usiojej siemioj. Mnogaja lieta, żadajuć dzieci razem z siemiami.
2: 6 kastrycznika Nadzieja Bańkowska z Nawin odznaczała 90. dzień narodzinał, żadaniem jej najmocniejszego zdarowia, wytrymki, radości od bliskich. Mnogaja leta śpiewając dzieci i wnuki.
0: Dobry dzień, radio, racje i wiadowcy. Chcę szczera powinszować z dniem narodzenia Mateusza Mackiewicza. Żadaju tebie, Mateusz, mocnego zdarowia, wyczerpanej energii, szmat radości i pośpiechał w usich sprawach. Niechaj każdy dzień przynosić tylko dobry ja na winę, a uśmieszka nikoli nie znika z twojego twaru. Usiego najlepszego życzyć siabra Paweł i prosić pieśnią hurta As, Maja Rabina. Z krużełki sustrę Jaróżu.
2: Ja tę pieśnią, ma być, poczułem już o 3 godzinie podlaska koncertu pożadania. Chyba, że to znajdzie co miejsce jeszcze i u hetaj, ale na dany moment słuchałem Smereku, wykonanni kolektywu Prymaki. Ta proponowa, muzyczna proponowa od nasza słuchacza z Kamenki, od spadara Adama.

0: Do nas zatelefonował się juny słuchacz, Siomichadowy Mikołaj z Bielska Podlaskiego. Serdecznie witajemy i słuchajemy.
1: Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Kurszewczyk. Chciałbym pozdrowić dziadków, babcię, chrzestną, Gabrysia, małego Kurszewczyka z Białegostoku i poproszę piosenkę Kocik.
0: Przychodzi pieśnia Kocik na słowy Mirosławy Lukszy u wykonaniu Franeka Szemieta. Obowiązkowa prachuczyć i nagadaj już trochę te pożadanie przedawał Mikołaj z Bielska Podlaskiego. A ja zaglądam jeszcze u nasz, co nam, jakie ja pożadanie przyszli. Jeszcze zaczytajem może pożadanie mocnego zdrowia, szczęścia i bogactwa dla taty Gienka, Haliny, siostry Kasi i Janki, dla Niny i Koli Gutkowicza z Hajnałki, Witka z Dubicza u Cerkownych, dla Janka i Gosi z Białostoku, Michała Skrzypkowskiego z Hajnałki, Krysi Aksenciuk i jej baćką Wasila i Anity z Lasinki. Pieradaje Gosia z Mochnato.
2: Pieśnia Kocik czekaje już w playliście, wiesz, Ania, a ja tu mają taką SMS-ku. Same serdeczne pożadanie z nagody drugiego dnia narodzina u Maryi Janucik. Raście wielkiej, zdrowej, wesołej i szczęśliwej na radość baćkam i wszystkim rodnym. Pieradają te słowy dziadula i babula i proponują pieśnią
0: Kocik.
2: Kocik.
0: Reszcie nam czerwowe pokolenie naszych słuchaczy wielmi przyjemno pierdolać takie pożadanie.
2: Tak, kocika zaraz posłuchaję, ale jeszcze może coś ci przeczytajem.
0: Mnohie lety szczęścia, zdrowia i bogactwa dla Niny Dalińskiej ze Starego Kornina składają Kasia i Gosia z Mochnatego.
2: A Aleksieju Waśko, wiernemu słuchaczu Radioracja z Lipin, siabry i siabrowki i kolegi z siądniaśniega grilla pierdają serdeczne pożadanie mocnego zdrowia, szczęścia, udaczy i spełnienia marów. I pieśniu proponują paliwaj, naliwaj.
0: O to obowiązkowo.
2: Ale wiesz, u dobrej kampanii nie, u cieplej kampanii cieplej, ja
0: думаю. No ale думаю, że to jest potrzebica naliwaj. Jak zalowaga tej pieśni?
2: Paliwaj, naliwaj.
0: Paliwaj, naliwaj.
2: Co już taka pieśnia?
0: Czegoś ci haracza na pełna spodziewa.
2: Za toj czas, kiedy nam przeczytają na winy, będziemy je szukać i no paliłem je u efir, ale już o trzeciej godzinie podlaska koncertu pożadania, a druga ja zawierszaję. Posłuchajmy na zakończenie tej godziny Franek Szemiot i Kocik i Prymaki Mamina Soroczka.

0: Słuchadzinu, padlaszska koncertu pożadania, u nas ciopleńka, u nas sonieczna, u nas świetla, na supierak tomu, co baczym na ulicy, prawda, Ania?
1: Nie skazałam, że ciepło, ale możemy tak powiedzieć.
0: Ale u nas w studii...
1: Atmosfera.
0: U nas w studii na pewno tak.
1: Razem z naszymi słuchaczami, jak ja słuchając nas i na chwalach naszego radio 98.1 i 99.2, jak ja słuchając nas w internecie, na pewno zausiody jość ciepła.
0: Jak nam telefonować?
1: Jak nam telefonować? Użo Hawaru 85 654 51 51 numer telefonu naszu studiu 508 667 663 numer dla SMS powiadomienia. Tutaj dziażuryć przy tym telefonie Sergii Wieramienka.
0: A pisać można tak samo nam na elektronną pocztę adres koncert ślimakracja.com albo u nasz Teams Lohin Racja. Poczniemy tę godzinę pieśnia i modlitwa Maci w wykonaniu siemiennego tercetu z Makałki. Tę pieśń w drugiej godzinie proponowała nasza słuchaczka.

0: To był As, pieśnia i pad Dubaj, pad Dubam, a siania moja ciocia Justyna odznaczaje swój dzień narodzina, opiera daje joj najlepszy ja pożadani, mocnego zdrowia i usiacho najlepszego. Piszą Hania, Marta i Hubert.
1: 12 kastrycznika Irena i Wiesław Hańczaruki z Dubrowy Białostockiej będą odznaczać swoje sorokagodzie swojego wiesielia. Kochani abaćki, żadają wam następnych gadów u szczęści i lubowie. A samoje ważne je, bądźcie zdrowi i żywicie u spokoju i radości jeszcze mnoga, mnoga gadów. Dziękujemy za to, że wy zausiody z nami u samoje ważne momenty życia. Usiego, co najpierw прихажейше, і жадають дачка Кася з мужами Петркам, і дачка Марина з мужем Ярком, і онукам Грисєм Дроботко з Білостока. До віншування долучається так само мама Галина з Дуброви Білостоцької.
0: To jeszcze wielmi krótka SMS-ka. Najlepsze pożadanie szczęścia i zdrowia dla Anity i Wasila z Lasinki składaje daczka Krysia i użo u Tremiski da Zubrow pasyłajem try czarapachy. Ja ciekawa, jak zubry z czarapachami.

0: Karabina hurta z Geta było, a u nas na suwiazi z Padarenia Jauchenia telefonuje nam z Bielska. Dobry wieczór, z Bielska Padlaska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchaję was.
1: Ja chciałaby złożyć pożadania Joli Wieremczuk i Gienku Wieremczuku na ulicy Rumiankowu, bo oni się niedawno obchodzili 35. rodzinę ślubu. I im chcę złożyć pozdrowienia, mnogie lata. I no jakąś piosenkę taką, żeby... może jest u was taka mnogie lata, coś takie. I chcę jeszcze pozdrowić swoich koleżanek z grupy Lazur Nadziei, właśnie naszą panią prezes Jolę Wieremczuk. Dziękuję za jej zaangażowanie. I mnogo lata wszystkim znajomym, a przeważnie im dla Gienka i dla Joli.
0: A pieśnia...
1: Wszystkiego dobrego wam, dobrego wieczora.
0: A pieśnia mnogo lata wam u wykonania hurta Souvenir podejdzie?
1: Хорошо, будет, tak.
0: A zaraz ja je nie w zabawie, posłuchaj.
1: Спасибо.
2: З нагоди 40-го юбілею Зосі і Толіка Кішкіля у Бєлостоку передаємо їм гарячі пожадання усього найліпшого, щастя, здоров'я і многих супольних годів. Усі гості.
0: Андрей з Бєлостоку передає сердечні пожадання для своєї сім'ї, для брата Каміля, для брата Кришка, сестри Марти і для пана Андрея Збросика, так само для спадареняв u studii Walenciny i Handzi.
2: Mhm. Dziękujemy.
0: Souvenir.
2: Souvenir.
0: Lata wam.

Dobry wieczór, witaju Indamik, z wami DJ Riki, sioniaszni set, heta godzina muzyki, jaka ja rozwiwaję, co naturalna, bez śpieszki, ale z wyraznym kierunkiem. Każdy huk tut maje swoje miejsca, a usia programa składaje całą jedną historię. Kali wam potrzebna muzyczna prastora i moment spokoju, wy tam gdzie trzeba. Zapraszaju na sioniaszni set. DJ Riki, pojechali!

Chyba dochodzimy do końca, się nie śniecha Indamix. Dziakuj wam za uważliwe słuchanie i supolne je padarożdża praz hety set. Spadziejusia, hety nastroj dozwolił wam krychu zapowolica i odpaczyć. Da sustreczy u następną sobotu a 21 godzinie. DJ